ulicach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć gardkę przyjaciół

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić po swoje, będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić po swoje, będę

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: To jest Radio ESK.
1: Za dużo czasu pogrążeni w lękach.

0: Tarnów News.
1: Pora na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów, w którym dziś o atrakcjach, jakie czekają na młodych widzów w ramach 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. A później inspirująca rozmowa z uczniami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, którzy wywalczyli wicemistrzostwo Polski debat oksfordzkich. Justyna Świderska, zapraszam. Konkurs plastyczny, warsztaty, słuchowisko i gra terenowa, a oprócz tego ponad 20 pokazów filmowych. Takie atrakcje dla najmłodszych widzów przygotowano w ramach jubileuszowej 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. O szczegółach w rozmowie z Agnieszką Hołdą-Myśliwiec z Kina Marzenie w Tarnowie.
2: Przed nami 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal Polskich Filmów Pełnometrażowych to oczywiście konkursowe projekcje, wiele wydarzeń specjalnych, wiele wydarzeń towarzyszących, ale nie możemy zapomnieć o najmłodszych widzach, bo przecież ten festiwal od lat ma sekcję przeznaczoną właśnie dla młodych widzów. Opowiedzmy, co w ramach festiwalu przygotowaliście właśnie dla nich.
3: Tak, zapraszamy właśnie tutaj na konkurs główny dorosłych, ale od 19 już lat mamy sekcję filmy młodego widza. I tutaj znajdują się wszystkie propozycje, które są przeznaczone dla najmłodszych widzów i dla przedszkolaków, i dla dzieci szkolnych, młodszych i starszych. I może zacznę tak chronologicznie, a właściwie od tych rzeczy, które są jeszcze otwarte. Mamy dwa otwarte nabory. Jest to konkurs plastyczny Kinoludki w marzeniu. I tutaj, jak co roku, zapraszamy dzieci do przeczytania króciutkiej historyjki. Tym razem kinoludki zastanawiają się, jak może wyglądać bal, kogo zaprosić na bal, jak się ubrać na bal. Więc tutaj zapraszamy dzieci, żeby puściły wodze wyobraźni i namalowały, jak one sobie wyobrażają taki bal. I proszę o przyniesienie pracy w formacie maksymalnie A3 do Kina Marzenie. Właściwie do 8 maja, ale jeśli ktoś potrzebuje troszeczkę więcej czasu, to proszę dać mi tylko znać, żebym poczekała jeszcze do poniedziałku, no wtorku to już tak maksymalnie, i wtedy przyjmiemy jeszcze pracę. Ogłoszenie wyników w konkursie plastycznym odbędzie się 21 maja i tutaj serdecznie zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się w Gemini Park Tarnów. Fundujemy nagrody, także myślę, że warto namalować bal kinoludków, przyjść na ten wernisaż, no i serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też dzieci do wzięcia udziału w warsztatach słuchowisku. Będą to dwa spotkania, 12 i 14 maja, i będziemy sobie wyobrażać też kinoludki w ich malutkich mieszkankach. Będziemy ich trochę podsłuchiwać, bo celem tych warsztatów jest powstanie około 3 takich mini słuchowisk, które później będziemy mogli sobie odsłuchać w kinie, podnosząc starą słuchawkę telefonu.
2: Przypomnijmy, kim tak naprawdę kinoludki są, bo one się przewijają przez kolejne edycje Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Nie od bardzo dawna, ale w jakimś momencie się pojawiły i rzeczywiście wokół nich kręci się bardzo wiele wydarzeń takich twórczych, artystycznych.
3: Tak. Kinoludki to są takie stworki może trochę. 2 lata temu prosiliśmy dzieci o wyobrażenie sobie, jak wyglądają kinoludki. I tutaj specjalnie nie dajemy jakiejś takiej jednej wizji, jak może kinoludek wyglądać, bo one mogą wyglądać bardzo różnie. Ale ważne jest to, że mieszkają w kinie, że czasami podjadają nam popcorn albo wiążą sznurówki podczas seansu. No i oglądają strasznie dużo filmów. No i przede wszystkim bardzo się cieszą, jak sala kinowa jest pełna dzieci.
2: To wracamy teraz do propozycji dla najmłodszych widzów. Co jeszcze będzie się działo z przeznaczeniem właśnie dla najmłodszych w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej?
3: 23 maja zapraszamy na grę terenową i zaczniemy w kinie o godzinie 10. Każda rodzina, dziecko, właściwie tutaj zapraszamy bardziej drużyny rodzinne, otrzyma kartę zgłoszenia i to będzie takie zaproszenie do wykonania kilku zadań, krótkiego spaceru po Tarnowie i zakończymy grę terenową seansem o godzinie 13:00 i będzie to przedpremierowy seans. Tytuł tego filmu to jest Ryjówka Przeznaczenia w reżyserii Marcina Wasilewskiego. Jest to pełnometrażowy film animowany, który jest adaptacją komiksów Tomasza Samojlika.
2: Czy tutaj trzeba się zgłosić wcześniej, zapisać do udziału w tej grze terenowej? Jak wygląda kwestia zgłoszeń?
3: Nie trzeba się zapisywać wcześniej, po prostu zapraszamy 23 maja od godziny 10:00. Karty zgłoszeniowe wydajemy do godziny 11:30, a zadania trzeba wykonać do 12:30 maksymalnie i o 13:00 spotykamy się w kinie na seansie.
2: Czy tych zadań trzeba się bać? Czy one są bardzo trudne?
3: Nie. Będą trochę matematyczne zadania czasami. Trzeba będzie znaleźć pewne kody, no i znaleźć hasła, takie ciekawostki. Także myślę, że tutaj zgłosi się bardzo dużo agentów specjalnych do szczególnej misji kino. Zapraszamy. Od 25-26 maja, to już jest poniedziałek, wtorek, zapraszamy już grupy szkolne do obejrzenia wszystkich zgłoszonych filmów do konkursu Filmy Młodego Widza. Te filmy obejrzą jurorzy dziecięcy, ale tutaj razem z nimi zapraszamy również grupy szkolne. Wystarczy zadzwonić, zarezerwować sobie miejsce. Zaczynamy o 9:30 i tak jak zawsze przed tymi seansami odbędą się krótkie zabawy i animacje. Jeżeli chodzi o same zgłoszenia animacji, to mamy w tym roku 22 animacje krótkometrażowe, więc jest ich sporo. Też to będzie wymagało skupienia, bo to będzie aż 22 filmy, które trzeba będzie później zapamiętać, omówić, szczególnie dla jurorów, ale też zapraszamy właśnie, żeby rozmawiać sobie o tych filmach w grupie, po seansie. Ile z nich zapamiętają dzieci, które szczególnie zapadły im w pamięć. Także tutaj oprócz tego, że jurorzy oczywiście oceniają te filmy, wybierają, to grupy też mogą sobie wykonać taką swoją wewnętrzną pracę. 27 maja zapraszamy również grupy szkolne na 9:30 i tutaj obejrzymy nowe przygody skarpetek, ale kosmos. Ale oprócz tego spotkamy się z panem Danielem Delatour, który jest ilustratorem książeczek o skarpetkach. To będzie takie interaktywne spotkanie, więc dzieci będą mogły i zadawać pytania, ale też zobaczyć, jak wygląda praca rysownika, ilustratora. 28 maja kolejna propozycja dla grup szkolnych, tym razem dla nieco starszych dzieci, bo tutaj szczególnie zapraszamy dzieci z klas 4 i starszych. I tutaj zobaczymy film pod tytułem Za duży na bajki 3. Po filmie spotkamy się z Maciejem Karasiem, który jest odtwórcą głównej roli, czyli gra Waldka. Dzieci też będą miały okazję, młodzież będzie miała okazję, aby zadać pytania Maciejowi o jego doświadczenia, zapytać o wiele rzeczy, także zapraszamy tutaj na spotkanie i film oczywiście. 29 i 30 maja stanie na rynku ogromny namiot i tam zapraszamy na przeróżne aktywności i dla młodszych, i dla starszych. Będą warsztaty aktorskie, będzie silent disco. Koniecznie zajrzyjcie do namiotu 29 i 30 maja. Zobaczcie, co dla Was tam będzie najfajniejsze.
2: Wstęp wolny oczywiście.
3: Tak, wstęp jest wolny. No i skorzystajcie. Zapraszamy.
2: Tak sobie myślę słuchając, że wprawdzie, jeżeli chodzi o te propozycje, one są wiekowo, tematycznie dostosowane do młodego widza, ale gdyby tak spojrzeć i porównać z tym, co będzie się działo w tym głównym nurcie festiwalowym, to można się poczuć bardzo dorośle, bo młodzi widzowie też będą mieli festiwalowe, konkursowe projekcje, będą mieli spotkania z twórcami, będą mieli wydarzenia towarzyszące, właściwie dokładnie to samo, co dorośli widzowie.
3: No tak, no i myślę, że tak właśnie powinno być, no bo kiedy dzieci przychodzą na takie spotkania, widzą też możliwości, widzą jak wygląda praca, jak aktorów i reżyserów. Chcemy też zainteresować i kinem tym, jak pewne rzeczy powstają, jak to wygląda od drugiej strony. Jeśli chodzi o same filmy konkursowe, zgłoszenie animacji krótkometrażowych, no to tutaj też jest niesamowita różnorodność, więc może dzieci czasami są przyzwyczajone do pewnej techniki animacji, a tutaj naprawdę zobaczymy różnego rodzaju animacje i nawet pojawi się jedna czarno-biała animacja. To też jest ciekawe, że dzieci mogą zobaczyć tą różnorodność, i później też razem z nauczycielem mogą sobie o tym porozmawiać.
2: Mogą zobaczyć, mogą popytać, mogą bezpośrednio u źródła, czyli u twórców filmowych, dowiedzieć się, jak wygląda dany zawód, jak wygląda dana praca. Może w kimś obudzi się bakcyl przyszłego filmowca. A z drugiej strony można też doświadczyć takiego przybliżenia czegoś, co zazwyczaj oglądamy na dużym ekranie. A tutaj ci, którzy stoją za tymi produkcjami, przyjadą po prostu z nami porozmawiać.
3: Myślę, że to jest też interesujące dla dzieci, bo oni mają w sobie dużą ciekawość i oni naprawdę mają dużo pytań. Pamiętam w tamtym roku podczas takich spotkań, te spotkania musieliśmy dosłownie ucinać, bo one mogły trwać i trwać. Dzieci miały mnóstwo pytań. To były po prostu niekończące się lasy rąk i każdy chciało zadać jakieś pytanie. To też bardzo cieszy, że dzieci są otwarte i nie boją się zadawać pytań. Myślę, że to ważne, żeby ich uczyć również tego.
2: Jeżeli chodzi o szczegółowy program, odsyłamy na stronę festiwalową, tam znajdziemy wszystkie godziny, wszystkie terminy.
3: Tak jest, zarówno na stronie kina są wszystkie, w aktualnościach znajdą Państwo wszystkie informacje odnośnie konkursu plastycznego, słuchowiska, gry terenowej, jakie animacje obejrzymy 25-26 maja. Wszystkie te informacje znajdą Państwo zarówno na stronie kina, jak i na stronie Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
1: Na wydarzenia dla najmłodszych widzów zapraszała Agnieszka Hołda-Myśliwiec z kina Marzenie w Tarnowie. Naszą rozmowę znajdziecie także na tarnów.sk.pl.
0: SK Tarnów.
1: W finale szli jak burza. Debatanci z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie zostali wicemistrzami ogólnopolskiego turnieju debat oksfordzkich szkół rolniczych organizowanego przez Fundację Projekty Edukacyjne. Debatanci z Tarnowa walczyli na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W skład drużyny srebrnych medalistów weszli Nikola Wolska, Julia Sak, Patryk Ziomek, Kamila Krawczyk i Lena Tryba, a przygotowywał ich nauczyciel Mateusz Kołodziej. Dodatkowo najlepszą mówczynią całego turnieju została Nikola Wolska. Posłuchajcie naszej rozmowy tuż po powrocie ekipy z Poznania.
4: Generalnie przed mistrzostwami było trochę przygotowań. Mieliśmy dwa zebrania online z jednym panem, który siedział sobie w loży mędrców i oceniał cały ten przebieg. To jeszcze było właśnie takie pierwsze, więc my jeszcze nie mieliśmy przygotowanych tych mów i tak dalej, więc on nam stricte powiedział, co zachodzi, jakie są zmiany i tak dalej, bo to trochę inaczej wyglądało niż w naszej tarnowskiej lidze debatanckiej. Mhm. Następne zebranie mieliśmy po tygodniu, już mieliśmy przygotowane mowy i właśnie z drugą panią z Warszawy omawialiśmy sobie co i jak, co zmienić, co zrobić, co podkreślić i tak dalej, i tak dalej. To już bardziej na przykładzie robiliśmy. Tam były takie kosmetyczne zmiany, to znaczy u nas w tarnowskiej lidze bardzo się zwraca uwagę na wyrazach szacunku do pani marszałek, czyli zawsze przed zadaniem pytania jest szanowna pani marszałek, pytanie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie było to obowiązkowe, nie było to punktowane, nie były za to przydzielane punkty ujemne czy tam dodatnie. U nas jest to bardzo, bardzo traktowane.
2: Czyli ten taki savoir vivre jest bardzo podkreślany, tak, jeżeli chodzi o tarnowską.
4: Tak. W Tarnowie tak. Tutaj mieliśmy trochę taryfę ulgową, tych punktów ujemnych było mniej po prostu przydzielanych. Mniej się wyłapywało takich bardzo szczegółowych błędów.
2: Mhm. A jeśli was zapytam, o czym debatowaliście, jaka była teza, jaki był temat waszych wystąpień?
4: Pierwsza teza była na temat automatyzacji i robotyzacji rolnictwa. Druga teza natomiast była o paszach dla zwierząt, że lepsze są pasze wytworzone we własnym gospodarstwie niż pasze, które są po prostu dostarczane z innych krajów. Teza na półfinał brzmiała następująco. Państwo polskie powinno kierować dopłaty rolne wyłącznie do małych i średnich gospodarstw, wykluczając z nich duże przedsiębiorstwa rolne. Także to już zaczyna się robić poważnie, ale i tak te tezy na finał i półfinał były ciut łatwiejsze moim zdaniem niż te początkowe eliminacje. To już one były bardziej lightowe, bardziej nam dali tam spokój. Teza na finał była bardzo fajna. Polski rolnik powinien dążyć do specjalizacji w jednej gałęzi produkcji, zamiast prowadzić produkcję wielokierunkową.
5: Moim zadaniem jest na pewno zgłębienie dokładnie tego tematu, żeby wiedzieć, do czego mam się odnieść, jeżeli padną jakieś argumenty od strony przeciwnej. Bo jeżeli ja będę miał większą wiedzę na temat, który jest poruszany na danej debacie, to po prostu będę miał większe możliwości, aby ich argumentację zbić. Dlatego taki gotowy konspekt to ogranicza mnie do tego, co mogę wykorzystać, ponieważ wiem, że mam to na kartce. A w momencie, w którym mam tą wiedzę w głowie, ponieważ zbadałem ten temat i ja na kartce zazwyczaj sobie zapisuję to, co powiedziała moja drużyna, żeby nie wprowadzić czegoś nowego, oraz to, co powiedziała drużyna przeciwna, żeby wiedzieć, do czego się odnieść i żeby to po prostu zbić.
2: Czy bardzo musiałyście się przyłożyć do przygotowania, żeby w ogóle z takimi tematami, z takimi tezami dyskutować?
6: No wiadomo, było nam trochę ciężej ze względu na to, że głównie tutaj nasze kierunki to nie jest rolnictwo, no bo mamy rachunkowość, mamy hotelarstwo, mamy weterynarię.
2: Czyli zupełnie inna branża, prawda?
6: Ale na szczęście znalazł się jeden dobry człowiek, który zajmuje się rolą i bardzo nam pomógł z tymi tezami. Wszystkimi po kolei. Siedział z nami, przygotowywał nas, informował nas.
4: Był to właśnie uczeń, który nigdy wcześniej nie miał żadnego starcia właśnie z debatami. On po prostu przyszedł sobie z korytarza, popatrzył na te tezy i on mówi, no to jest proste, tu jest tak, tu jest tak. i serdeczne podziękowania i pozdrowienia dla Artura.
2: Wicemistrzostwo to fajny tytuł. Jak się z tym poczułyście w momencie, kiedy było ogłoszenie wyników? Była ulga? Była duma z tego, co udało się osiągnąć?
6: Nie, no, na pewno była wielka radość, że w ogóle dotarliśmy do takiego momentu, bo to było nasze pierwsze osiągnięcie na skali w ogóle krajowej, bo wcześniej debatowaliśmy właśnie tylko w naszej lidze i była ogromna radość. Pierwsze takie w ogóle osiągnięcie, do którego naprawdę doszliśmy, a jeszcze wiedząc, że nie mamy takiej typowej styczności z rolnictwem, to było to jeszcze większe dla nas takie poczucie, że jest, udało się.
2: W jaki sposób poszukiwałyście różnych informacji? Czy internet to jest to główne źródło, czy na przykład jednak jeszcze idzie się do biblioteki i szuka się w tych źródłach pisanych?
6: Źródło to są też nasze jakby informacje właśnie na przykład od Artura, ale też właśnie w internecie szukaliśmy informacji od Głównego Urzędu Statystycznego, żeby wiedzieć, jak to się ma do konkretnej tezy, na przykład, nie wiem, jakie gospodarstwa są w Polsce. Informacje pobieraliśmy w sumie z wielu miejsc.
2: Jeżeli chodzi o umiejętności debatowania, sam fakt, że przechodzicie tą szkołę Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, że uczycie się tego, jak te debaty wyglądają, jak walczyć na te argumenty, czy to się w jakiś sposób przekłada na takie normalne, codzienne życie?
0: Zdecydowanie, ponieważ wydaje nam się, że my tutaj z koleżankami jesteśmy bardziej otwarte, nie wiem, żeby prowadzić na przykład jakieś rzeczy w szkole, jakieś akademie, i wydaje nam się, że to po prostu nas bardzo otwiera i stajemy się bardziej pewne siebie.
6: Właśnie, wystąpienia publiczne stają się o wiele łatwiej. Zdecydowanie jest mniejszy stres. Nawet szczerze mówiąc, tak z własnego doświadczenia, nawet po prostu występowanie na tych debatach pomaga bardzo na rozmowie na przykład kwalifikacyjnej do miejsc pracy. Przychodzi się i ma się o wiele większą pewność siebie.
5: Udział w debatowaniu na pewno uczy mnie takiej odpowiedzialności za wypowiadane przeze mnie słowa. To jest odpowiedzialność, że wszystko, co ja powiem, może się źle odbić nie tylko na mnie, ale też na mojej drużynie i muszę to mieć też z tyłu głowy. Myślę, że też taką umiejętność konstruowania zdań, potem redagowania czegoś, jeżeli by do tego przyszło, ponieważ na mojej mowie ja wszystko muszę robić teraz, na już tak naprawdę. Muszę być tu i teraz, muszę dokładnie tego słuchać, żeby wiedzieć, jak na to odpowiedzieć. Dlatego myślę, że też taka umiejętność polegająca na tym, że ja mogę usiąść nad kartką i w przyszłości coś napisać. Tak naprawdę z buta troszkę. No i sposób wysławiania się. To jest grunt, tak naprawdę to jest podstawa, co we mnie to tak naprawdę pomogło mi, ponieważ ja zaczynając miałem jakiś tam sposób własnego wysławiania się, natomiast im dłużej debatuję, to po prostu lepiej się wysławiam. Mam większy zasób słownictwa i wiem, jak dobrze ubrać niektóre rzeczy w słowa.
2: Jeżeli bym zapytała o taką kuchnię, która przygotowuje do tych wystąpień publicznych, nad czym pracowałyście?
6: Zależnie od roli, bo każda rola w debacie ma swoją przypisaną funkcję. Wiadomo, na początku trzeba było wytłumaczyć tezę. Trzeba było pokazać płaszczyzny, na których będziemy się opierać, naszą linię argumentacyjną. Też wytłumaczenie pojęć, żeby te argumenty też były dobre, żeby mieć dobre kontry i żeby te argumenty też dawały wiedzę i dla przeciwników, jak i dla loży mędrców, żeby po prostu widzieli, jak my widzimy świat tej tezy.
2: A zapytam was o przeciwników, bo to już jest ten szczebel ogólnokrajowy. Jak oceniacie swoich rywali? Czy było bardzo trudno?
0: Było dosyć trudno, aczkolwiek tutaj jedna drużyna z Gdańska, oni mieli dosyć słabszy poziom, ale po prostu nie debatowali. Natomiast już reszta, wydaje mi się, że było ciężko. No na finale było najgorzej, wiadomo, bo przegraliśmy, ale nie. Poziom był wysoki, no ale poradziliśmy sobie.
2: A jeżeli chodzi o takie kuluarowe kontakty z kolegami, z rówieśnikami, ta rywalizacja przekładała się też na wasze kontakty towarzyskie, czy nie?
0: Totalnie się z nimi dogadywaliśmy, po debatach zawsze gadaliśmy. Naprawdę bardzo fajne osoby były tam.
6: A tym bardziej Gdańsk nawet został na naszej drugiej debacie i nam dopingował wręcz, więc to było naprawdę bardzo miłe też wsparcie z ich strony.
2: Mhm. Słuchajcie, a udział w takim wydarzeniu właśnie jak te Mistrzostwa Ogólnokrajowe, czego uczy?
6: Po pierwsze, to była w ogóle przygoda taka, że jednak wszyscy razem spędziliśmy ten czas i wynieśliśmy z tego wiele takich doświadczeń ogólnych też.
4: Było to bardzo fajne przeżycie. Przede wszystkim nowe miasto, nowe rzeczy, bo oprócz tych debat, no to debaty trwały do jakiejś tam godziny. A potem to sobie już bardziej tak chillujemy, możemy spędzić czas razem ze sobą. Też właśnie kiedyś na jednej z debat zwrócono na to uwagę, że jesteśmy bardzo blisko siebie, że my jako drużyna W ogóle nie wyglądamy, jakbyśmy przychodzili po jakieś nagrody, tylko że to wygląda od boku tak, jakbyśmy po prostu tutaj przychodzili dla własnej zabawy i że przychodzimy ze swoimi ludźmi, że my się tak lubimy, że się wspieramy i że tak naprawdę jak odnosimy jakieś porażki, to nikt nie zwala na nikogo winy. Nigdy nie było takiej sytuacji, że ktoś miał do kogoś jakiś żal, że ty zepsułeś tamto i tak dalej. Tego nie było nigdy. I właśnie kiedyś Tarnowie nam zwrócono na to uwagę, że wszyscy jesteśmy tak blisko siebie, że to wygląda po prostu cudownie z boku i że aż miło się na to patrzy.
2: Może to jest tajemnica waszego sukcesu, właśnie ta drużynowość?
4: Możliwe, bardzo możliwe, bo nawet koleżanka nam przed finałem mówiła, że ona nas przeprasza, gdyby coś zepsuła, że nas tutaj najsłabsza. A my mówimy, dziewczyno, puknij się w łeb, co ty w ogóle opowiadasz do nas? Co to ma do rzeczy? Idziemy tam, robimy swoją robotę, która jest najlepsza, a co wyjdzie, to wyjdzie. No. I wyszło i tak moim zdaniem rewelacyjnie, bo to jest faktycznie pierwszy nas taki sukces.
2: Nauczyciele patrzyli z podziwem na to, co udało się osiągnąć. Medale już błyszczą na waszych szyjach.
4: Wczoraj właśnie do pana Mateusza napisała moja kochana pani od polskiego, która mnie uczyła w podstawówce, z serdecznymi gratulacjami dla mnie. Tak mi się po prostu miło wtedy zrobiło na serduszku. No to jest coś cudownego, że właśnie to tak trafia do ludzi i że bardziej nie chodzi mi właśnie o te nagrody, że dostaliśmy jakieś tam upominki, tylko bardziej właśnie to, że ludzie to podziwiają, że wicemistrzowie Polski i tak dalej. I to jest takie większa nagroda, mam wrażenie, że takie właśnie uznanie od ludzi, gratulacje, to jest o wiele większa nagroda i o wiele większa duma.
5: SK Tarnów. Będę dobrze wspominać, jednak to wicemistrzostwo Polski to jest coś naprawdę mocnego, bym powiedział. Tak powiedzieć, że wygrało się ligę gdzieś na poziomie okręgowym, okej, to są drużyny tylko z poziomu okręgowego. Poziom wojewódzki, wiadomo, na to całe województwo, natomiast całej Polski być wicemistrzem, to naprawdę jest to naprawdę wielka zasługa, nie tylko nasza, ale też pana Kozieja, który nas do tego przygotowywał, bo nie da się pana nie wspomnieć.
2: Ktoś z drużyny zyskał tytuł najlepszego mówcy?
0: Tak, to ja, Nikola.
2: To w takim razie pochwal się troszeczkę. Co docenili jurorzy, że zdecydowali ci przyznać ten tytuł?
0: Ja po prostu jak wchodzę na mównicę, w sensie tam w sumie mównicy nie było jako tako, no ale po prostu jak wstaję i uwaga jest skupiona na mnie, to wydaje mi się, że ja po prostu zapominam o wszystkim i po mnie zupełnie nie widać, że się stresuję. I po prostu docenili chyba to, że ja tak mówiłam to, nie wiem, z taką werwą, coś takiego, że po prostu no poszłam, zrobiłam swoje i docenili to właśnie, że jestem mega pewna siebie i wydaje mi się, że to, że nie wiem, nie czytam chociażby z kartki, po prostu mówiłam wszystko i się tak jakby, nie wiem, w to po prostu, nie wiem jak, brakuje mi słowa.
2: Angażujesz?
0: Nawet nie angażuję, chodziło mi po prostu, że całą sobą, dokładnie, coś w tym stylu, wczuwam się.
6: Nikola jest bardzo wyrazista właśnie na mównicy, że właśnie pokazuje wszystko.
0: Tak, po prostu zapamiętują mnie ludzie, jak coś mówię i dlatego wydaje mi się, że po prostu docenili to.
2: A to jest efekt udziału w ligach, czy tak naprawdę masz od zawsze, że jak trzeba coś załatwić, to Nikola?
0: Właśnie rozmawiałam, ostatnio napisałam cioci właśnie mojej, że no została mówczynią, ona mówi, w sumie wiadomo, że od dziecka tak mam po prostu, no a tym bardziej, że już w tych ligach występuję tam z 2 lata, no to wydaje mi się, że to też mi pomogło i po prostu taka jestem.
2: Gdybyśmy mieli zachęcić innych do udziału w lidze, do tego, żeby w ogóle spróbowali bawić się w debaty oksfordzkie, co możemy im powiedzieć? Dlaczego warto?
4: Niesamowite umiejętności idzie z tego właśnie wyciągnąć. Choćby nawet pisanie takich mów działa doskonale na pisanie rozprawek na polskim. I to jest naprawdę autentyczne, ponieważ przedstawiamy argumenty, wprowadzamy w świat tych argumentów i później na sam koniec musimy to wszystko podsumować. I właśnie tworząc takie mowy, my tak jakby tworzymy mówioną rozprawkę. I potem my idziemy na polski, czytamy sobie to, co my tam na bas graliśmy i mówimy, nie no, jak ktoś to będzie czytał, to brakuje tego. A rok temu bym na to nie zwróciła kompletnie uwagi. To raz, a dwa, przede wszystkim ta pewność siebie i ten zasób słownictwa. Ja jestem w lidze od września i uważam, że moja osoba się strasznie zmieniła pod tym względem, że jestem o wiele pewniejsza przed mikrofonem, że ja tutaj siedzę i totalnie jakby luz. Nie już tyle osób oglądało, jak ja coś mówię publicznie, a kiedyś miałam z tym większy problem. Więc to są takie umiejętności, co się przydadzą naprawdę w życiu i to nie jest tylko 4 minuty na przedstawienie swojej mowy i do domu, tylko to jest faktycznie coś, co się przyda.
2: Nie dacie sobie dmuchać w kaszę, jesteście na to gotowe, wyłapiecie zaraz każdy fałsz, każdy brak w odpowiedzi, prawda?
7: Tak, no bo to też w trakcie debaty uczą tego zadawania pytań przeciwnikom, bo jak zadajemy pytanie, to właśnie tego, czego nam brakuje, nie wiem, źródła informacji, albo dlaczego akurat tak, no jeśli przeciwnicy tego nie wiedzą, no to są słabo przygotowani, więc no nie dadzą rady nam odpowiedzieć na wszystko.
5: Od małego często łatwo było mi coś wmówić i łatwo było mną manipulować z racji, że byłem dzieckiem i że byłem mniej doświadczony. Natomiast odkąd zacząłem debatować, jest taki fact checking w tym, co my robimy, że musimy dokładnie analizować to. Nami trudniej manipulować. My na przykład się naradzamy. Na przykład jeżeli mamy jakiś temat, który można by poruszyć w debacie i my go omawiamy, to zawsze są dwie strony i zazwyczaj to wygląda tak, że ktoś się nadzieje na taki manipulacyjny tekst, w którym nie ma nic napisanego, ale jest chwytliwy tytuł, nalane wody, ale konkretnego źródła ani faktów nie ma tam. I to po prostu też nas uczy tego, że my możemy na to trafić, ale przez to, że porozmawiamy z kimś o czymś, wiemy o tym, że na przykład tak nie jest. Nami jest coraz ciężej manipulować, im dłużej siedzimy w debatach. My musimy zweryfikować to i na przykład jak ja sam dla siebie, dla czystej przyjemności albo dla rozwijania hobby i pasji, czytam sobie niektóre rzeczy w internecie, czy to jakieś, powiedzmy, artykuły. Nie czytam na przykład jednego artykułu, tylko czytam ich na przykład 4. Na pewno w tych artykułach jest coś, co się pokrywa i to jest już ten fakt, który musi się wszędzie pojawiać i to wiem, że na pewno się stało. I jeżeli jest to możliwe, to ja również zasięgam do jakichś badań, w których jest coś pokazane. Ponieważ to jak najbardziej pomaga nam weryfikować rzeczy, które są w internecie.
2: Czy waszym zdaniem takie umiejętności z ligi powinny być przenoszone do tej debaty publicznej, żeby ta kultura wypowiedzi była większa?
6: Oj, zdecydowanie tak. Jakbyśmy postawili politykę na naszych debatach tarnowskich i ogółem oksfordzkich, to moim zdaniem by ich to totalnie zagięło.
2: Przerosłoby
6: ich. Osobiście, przerosłoby to ich, bo faktycznie my po prostu robimy na tyle duży research, na tyle otwieramy po prostu tą drogę tezy i tych wszystkich problemów, że czasami naprawdę przeciwnikom brakuje pytań, bo potrafi być wszystko wytłumaczone na tyle, że nie ma się do czego doczepić. Wiadomo, w polityce też to trochę inaczej działa, bo są różne poglądy, ale to powinno być przenoszone właśnie w świat polityczny i czasami niektórzy powinni się trochę uczyć od nas, żeby to oglądnąć, żeby zobaczyć, jak powinno się faktycznie debatować, a nie kłócić i wrzeszczeć.
2: No właśnie, bo mówimy tutaj też o tej kulturze dyskusji, prawda? Można się różnić, można bronić zupełnie przeciwnych stanowisk, ale jednocześnie szanować przeciwnika.
6: Zgadza się, tutaj szacunek jest właśnie najważniejszy. I też właśnie jest zwracane też to, tak jak wspomniała wcześniej Lena, że jest to bardzo zwracane u nas w Lidze Tarnowskiej, właśnie czy nawet po prostu zadanie zwykłego pytania, szanowna pani marszałek, to jest regułka, która musi być. Tak samo na początku witamy się ze wszystkimi, szanowna pani marszałek, proszę męczców, droga opozycjo albo propozycjo, zależy od strony. Oczywiście też się witamy z publicznością, jak jest, bo zdarzają się osoby na przykład z innych drużyn, że są i oglądają. Debatujemy teraz na PWSZ-ce, na Akademii Tarnowskiej, no to też czasami studenci chodzą i czasami tam kukają. No to po prostu szacunek jest najważniejszy w debatach.
8: Jeszcze warto wspomnieć, że wszyscy na koniec sobie dziękujemy za tę debatę. To jest podobnie jak w sporcie. Nieważne, czy jesteśmy drużyną opozycji czy propozycji, nieważne, czy my tą tezę odrzucamy po tej po prostu debacie. Może tam się rać krew i pot i normalnie wszystko, te argumenty mogą lecieć na żyletki. My i tak sobie po wszystkim dziękujemy, podajemy sobie rękę, gratulujemy sobie i często, gęsto było tak, że razem czekamy na wyniki. Więc to jest moim zdaniem cudowna rywalizacja.
9: Mateusz Kołodziej, nauczyciel języka polskiego.
2: Jest duma przywieźć wicemistrzów z powrotem z takiego turnieju, to chyba jest zadowolenie.
9: Oczywiście, wielka duma i radość. Widać ten progres, jeśli ktoś trafia, jest ten pierwszy rok, drugi, trzeci. Także jest to widoczne.
2: Trudno jest namówić młodych do tego, żeby chcieli brać udział w debatowaniu?
9: Coraz trudniej, tak.
2: Z czego to może wynikać?
9: Przede wszystkim obawa przed wystąpieniem, przed publicznością. No i też trzeba poświęcić swój czas wolny, bo jednak jest to sporo do zrobienia przed każdą debatą. Nieważne, czy to jest taki turniej jak teraz w Poznaniu, czy jest to nawet Tarnowska Liga Debatancka, gdzie zawsze przez dwa tygodnie przygotowujemy się do debaty.
2: Jak to wygląda? Spotykacie się po lekcjach na przykład? Trzeba młodym pomóc właśnie w wyszukiwaniu jakichś informacji, źródeł i tak dalej?
9: Spotykamy się w trakcie lekcji, po lekcjach, kiedy mamy czas. Rozmawiamy cały czas na grupie, na Messengerze, podsyłamy sobie linki, a to przeczytaj to, a to znalazłam takie coś i tak dalej, i tak dalej. Mamy taki system, że na dysku Google po prostu wrzucamy plik i tam wszystko sobie dodajemy, tworzymy te argumenty do tez i w ten sposób to powstaje.
2: Można powiedzieć, że zabieracie pracę do domu. Nie ma tak, że dzwonek i lekcje się kończą.
9: Zdecydowanie tak. I zarówno ja, jak i uczniowie.
2: Wyobrażam sobie, że żeby to mogło tak działać, a nie przyszło wypalenie, to musicie to po prostu bardzo lubić.
9: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie cała grupa, jak się dowiedziała na przykład o tym Poznaniu, napisałem im na Messengerze, czy jedziemy. Od razu była odpowiedź, jasne, ogień, jedziemy. I wszystko było ustalone.
2: Ja zapytam jeszcze pana o pana spostrzeżenia, jeżeli chodzi o naszą ekipę na tym turnieju. Bo dziewczyny tutaj zwróciły uwagę, że z zewnątrz dostawały takie sygnały, że ekipa wygląda na bardzo zgraną, na bardzo zżytą. Rzeczywiście tak jest? To ich wyróżnia?
9: Tak, tak. I to już nie tylko Poznań, ale też Tarnowska Liga Debatancka za każdym razem nam zwracają na to uwagę, że właśnie klimat w zespole, nieważne czy wygrywamy, czy przegrywamy, zawsze się wspieramy, jesteśmy razem i na tym to polega. Jeśli by nie było tego takiego backgroundu, no to myślę, że nic byśmy nie zrobili.
2: Tak sobie myślę, to jest ten pana patent na to, żeby wychować sobie wicemistrzów Polski?
9: Chyba tak, tak.
1: Mówili nam debatanci z Tarnowskiego Ogrodnika, a cała rozmowa z uczniami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych na tarnów.sk.pl.
10: SK Tarnów News.
1: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś w programie o podwyżkach dla samorządowców i o sukcesach młodych, utalentowanych mieszkańców regionu. Ale będziemy mówić też o nowych przywilejach mieszkańców i najpoważniejszych wyzwaniach dla policji. Radni zdecydowali. Zarząd powiatu tarnowskiego będzie zarabiał więcej. Podwyżki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów wyniosły od 100 do 650 zł, mówi starosta tarnowski Jacek Chudyma.
11: To są regulacje ustawowe, które przygotowuje Ministerstwo Finansów. Wszyscy urzędnicy tego szczebla, starosta, wicestarosta, etatowy członek zarządu, sekretarz, skarbnik dostają kwotę. Są rozporządzenia, są wykonawcze decyzje, to nie są jakieś dodatkowe, jakiś wymysł, tylko rozporządzenia, które zgodnie z ustawą musimy wdrożyć, ewentualnie Rada przyjmie, ewentualnie nie. Byłbym nieszczery, gdybym powiedział, że nie. Oczywiście, że tak. Każdy pracuje za jakieś kwoty, pełnię funkcję. Myślę, że mieszkańcy jedni lepiej, drudzy mniej są zadowoleni, a ocenia to Rada. Moim pracodawcą jest przewodniczący, bo z nim podpisuję umowę. Mógłbym powiedzieć, że pracuję dla idei, pracuję nie dla pieniędzy i tak dalej, no ale za pracę te się bierze pensje. Takie są ustalone pensje, które samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie dostają. Oczywiście są pewne widełki. Mam te media, szczególnie te facebookowe i tam staram się pokazywać, jak pracuję, ile pracuję, w jakich uczestniczę spotkaniach, uroczystościach. No jest to dość dużo. I tutaj niestety muszę się przyznać, że chyba od miesiąca już niedzielę sobie robię wolną, no chyba, że jest wyjątkowo jakaś uroczystość powiatowa, bo no nie da się w takim tempie od 7 rano do niejednokrotnie do późnych godzin wieczornych pracować i to 7 dni w tygodniu, tak było poprzednio.
2: Trudno oddzielić życie prywatne od pracy.
11: To znaczy tak, gdybym był młodym człowiekiem, miał małe dzieci, to nie jest to się w stanie pogodzić, bo albo rodzina, albo praca. W tej chwili no już jestem dziadkiem, to nieraz mówię, że lepiej troszkę popracować dłużej niż tymi urwisami być, ale fakt faktem jest, sprawia mi to ogromną przyjemność i to nie ulega wątpliwości, że wiele rzeczy się udaje. Ja zawsze zresztą mówię, że jeżeli ktoś mnie zaprasza na jakąś uroczystość, to nie po to, żebym nie był, tylko po to, żebym był. Dlatego jeżeli się tylko godziny uda zagospodarować, że na kilku mogę być, to jestem na kilku uroczystościach, bo to jest dla mnie ważne, żeby być z mieszkańcami. Człowiek z ogromną pokorą musi przyjmować rozmowy, ale też uwagi, które są. I to jest właśnie cenne, że człowiek jednak nie buja w obłokach, tylko stara się wysłuchiwać i wsłuchiwać, no i potem dopasowywać do tego choćby inwestycje.
1: Po podwyżce starosta będzie zarabiał ponad 22 300 zł brutto. Samorządowcy otrzymają wyrównania od stycznia tego roku.
10: SK Tarnów.
1: Zabłysnęli na dużej scenie. W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie odbył się przegląd talentów muzycznych. W kategorii solistów najlepsza okazała się Martyna Sobol. Jak podkreśla, to dla niej duże wyróżnienie.
12: Zaśpiewałam Voila w wersji Emmy Cook, to jest piosenka francuska.
13: I jak wyglądały przygotowania ogólnie do tego konkursu? Tutaj właśnie, no nie wiem, dużo ćwiczyłaś wcześniej?
12: Zdecydowanie tak. To była piosenka, którą tak już długo planowałam gdzieś zaprezentować, dlatego już długo się jej uczyłam, ale było ciężko ze względu też na język.
13: No właśnie, ten język francuski, dosyć taki nietypowy wybór. Dlaczego zdecydowałaś się akurat na ten utwór i ten francuski? Uczysz się go gdzieś poza lekcyjnie, czy...?
12: Poza lekcyjnie nie, mam dodatkowo w szkole jako język, ale to było takie moje marzenie do spełnienia, zaśpiewania takiej piosenki, a ten francuski tak mi się podoba i przemawia do mnie.
13: Mhm. To ogólnie lubisz słuchać tutaj artystów z Francji?
12: Raczej średnio, ale bardzo mi się podoba, w jaki sposób brzmią te piosenki.
13: Aha, a jaka jest właśnie historia, jeżeli chodzi, związana z tym utworem? Ktoś kiedyś ci go gdzieś zaprezentował, czy na przykład to jest jedna z ulubionych piosenek twojej mamy?
12: Ja go usłyszałam i bardzo mi się spodobał i już wtedy wiedziałam, że kiedyś go zaśpiewam.
13: No dobrze, no bo właśnie wcześniej musiałaś się trochę przygotować do tego konkursu. To jak to tak tygodniowo wyglądało? Na przykład, no nie wiem, codziennie ćwiczyłaś po godzinie, czy nie musiałaś aż tyle tego robić?
12: Wystarczyło mi w sumie raz dziennie sobie prześpiewać tą piosenkę, ponieważ słuchu jak się uczy, ponieważ no jak się uczy tego języka, to trochę inaczej się czyta i mówi, dlatego głównie z słuchu, ale właśnie systematyczność myślę, że odegrała bardzo ważną rolę.
13: No tak, tutaj jeżeli chodzi o tę piosenkę, to problemem, wiadomo, jest język. A jak wygląda u ciebie kwestia wokalu? Tutaj ćwiczyłaś gdzieś wcześniej, chodziłaś do jakiejś szkoły muzycznej też?
12: Uczy się w sumie od kilku lat. Solowo jakoś myślę, że od 3 lat z przerwami i pani po prostu pomaga zawsze z tymi piosenkami.
13: Dużo dała ci właśnie tutaj te zajęcia muzyczne, czy jednak jeżeli chodzi o ten talent, no to już się powiedzmy urodziłaś i też dużo do szlifowania tu nie było?
12: Zawsze jest coś do popracowania, ale myślę, że jakieś tam podstawy już miałam, ale bardzo to myślę, że pomogło. Nawet sama świadomość śpiewania i właśnie to, o czym się śpiewa, jest ważne.
13: Przejdźmy do samego konkursu. Jak się czułaś przed zmaganiami?
12: Zawsze się stresuję bardzo, ale to jest taki stres pomieszany z ekscytacją. Już chciałam to zaśpiewać, bo po prostu to było takie moje małe spełnienie jakiegoś marzenia. Więc bardzo się cieszyłam, że mogę to zaprezentować.
13: A to był pierwszy raz, czy już kolejny, gdy występowałaś na tego typu scenie?
12: Na takiej dużej jeszcze chyba nie występowałam, ale na takich już, no miałam styczność z takimi występami już.
13: Gdy pojawiłaś się wtedy na scenie, co czułaś? No bo wcześniej było podekscytowanie i stres, a jak już zobaczyłaś tutaj tych ludzi, pojawiłaś się na scenie?
12: Był lekki stres, ale zaczynając śpiewać po prostu zapomniałam o tym i żyłam tą piosenką.
13: Co było dla ciebie takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o ten występ?
12: Największym wyzwaniem może wyrażenie to w ten sposób, jaki chcę, ponieważ przez stres różnie bywa.
13: No właśnie, a jak chciałaś to wyrazić ogólnie?
12: Chciałam bardzo, żeby to trafiło do ludzi, żeby poczuli te emocje z tej piosenki, chociaż no, mało osób znało pewnie francuski, ale przez te emocje mogli trochę poczuć tą piosenkę.
13: Mhm. A o czym ona opowiada, ta piosenka?
12: Opowiada w skrócie o takim, żeby ktoś wysłuchał tą osobę, która śpiewa, żeby dostrzegł ją i to jest wszystko do zaoferowania, co mam, to śpiewanie i że chciałabym to pokazać.
13: Tu musiałaś właśnie jakoś grać samą ekspresją, czy też ogólnie gestami, aby tutaj przedstawić to, o czym opowiada ta piosenka na scenie?
12: No myślę, że tak, też modulacja głosem, różne gesty to też same przychodzą tak, jak mam świadomość, o czym śpiewam, no to po prostu samo to wychodzi.
13: Co poczułaś, gdy dowiedziałaś się, że wśród tych solistów tutaj jesteś najlepsza?
12: Trochę mnie to zaskoczyło, bo nie ukrywam, była bardzo, bardzo dobra rywalizacja, ale poczułam się bardzo doceniona, że przekazałam to, co chciałam i że zrozumieli mój przekaz.
13: No właśnie, chciałam się jeszcze zapytać o ten poziom, no bo to też była taka jubileuszowa edycja. Tutaj przeciwnicy reprezentowali wysoką klasę, jeżeli chodzi o umiejętności wokalne?
12: Myślę, że bardzo. Była tak? Duża... Właśnie duży, wysoki poziom i myślę, że było ciężko trochę.
13: A jakie gatunki muzyczne ogólnie tutaj się przewijały?
12: Naprawdę bardzo różne. Od jakiegoś rocka, zespołów, do jakichś delikatnych piosenek angielskich, polskich.
13: I jedyna francuska?
12: Oczywiście.
13: To się wyróżniłaś tutaj na tle, prawda?
12: Myślę, że tak.
13: Do kogo najpierw tutaj się odezwałaś, zadzwoniłaś, gdy dowiedziałaś się, że zgarnęłaś to pierwsze miejsce? Tutaj, nie wiem, do przyjaciół, do mamy?
12: Bo do mamy.
13: Do mamy, okej. Czyli mama gdzieś się tam wcześniej jakoś wspierała tutaj?
12: Zawsze mnie wspiera, tak.
13: Mhm. No właśnie, a twoja mama zawsze cię wspiera, a jak ogólnie to widzisz dalej, tą swoją drogę? Chcesz dalej kontynuować tutaj tą przygodę z wokalem?
12: Myślę, że na pewno to będzie istotny element mojego życia. Nie wiem, czy to będzie związane z pracą, czy nie, ale na pewno chcę to pchać do przodu, może kiedyś wydawać piosenki, ale na pewno być z tą muzyką dalej.
13: A jakie style tutaj najbardziej do ciebie przemawiają, jeżeli chodzi o tą muzykę?
12: Zależy, jaką piosenkę tak czuję, ale myślę, że ballady są fajne dla mnie. Też zależy od właśnie głosu, bo ja w sensie nie mam takiego wysokiego głosu bardzo i po prostu staram się właśnie dobierać tak też tonacje, żeby nie męczyć się za bardzo, ale dobrze to wykonać.
13: Mówisz, że właśnie wiążesz gdzieś tą przyszłość z wokalem, też sama ćwiczysz, dużo czasu musisz poświęcić na to?
12: To zależy, bo zależy też od piosenki, której chcę się nauczyć, ale jestem w stanie dość szybko się nauczyć przez słuchanie jej po prostu.
13: Dobrze, a jakie masz jeszcze ogólnie marzenia, jeżeli chodzi o tą twoją karierę muzyczną? Bo tu mówisz, że w sumie sama nie wiesz, czy faktycznie idziesz to na 100%, czy gdzieś to będzie ci towarzyszyć?
12: Myślę, że moim takim marzeniem jest twoja piosenka, żeby pokazać to i mam nadzieję, że kiedyś to się uda. Tylko żeby to właśnie była moja piosenka, żebym ja ją stworzyła i po prostu była o tym, co chcę powiedzieć.
13: A próbujesz już sama coś teraz pisać, czy jeszcze się akurat za to nie zabrałaś?
12: Próbuję, ale na razie raczej średnio mi to idzie, ale może kiedyś się uda.
13: Właśnie trudno jest, bo kiedyś pewna wokalistka mi mówiła, że no trzeba trochę posiedzieć na tym, żeby napisać swój utwór i jeszcze muzykę jakoś do tego dograć.
12: Tak, jest trochę trudno, przez to, że to trzeba jakoś wyrazić to, co chce się przekazać, a też żeby to pasowało do piosenki i żeby innym się spodobało. Plus melodia, to trudno wymyślić coś, co już ma się w głowie, ponieważ przez jakieś inne piosenki to trudno jest tak wymyślać.
13: I jeżeli chodzi jeszcze o ten 40 tutaj przegląd, to zwycięstwo, co się ogólnie dało? Wpłynęło to jakoś na twoją na przykład, no nie wiem, pewność?

0: To jeszcze raczkuje trochę, ale jest szansa, że będzie w tym roku, czy raczej to plany na przyszły?
1: Myślę, że trochę na przyszły. Mhm. Jak będę już trochę też bardziej... Muszę się jeszcze trochę nauczyć wielu rzeczy w tym śpiewaniu.
0: No, a czego brakuje właśnie?
1: Myślę, że chciałabym się nauczyć więcej ozdobników na pewno i chciałabym się nauczyć bardziej takiego śpiewać pełniejszym głosem, żeby mieć większą skalę i po prostu bardziej bawić się tym śpiewaniem.
2: SK Tarnów.
3: Z kolei wśród zespołów bezkonkurencyjna okazała się ekipa Happy Frowns.
4: Franek jestem.
5: Jestem Rita.
0: Powiedzmy o tym waszym występie, który tutaj został zaprezentowany podczas ostatniego przeglądu. Jak to wyglądało? Tutaj jesteście zespołem, czy...
4: Jesteśmy takim, no, coś pomiędzy, bym powiedział. To jest zespół, ale taki jednowystępowy, bym powiedział. Nie jest to taki stały skład, mimo że wszyscy gramy ze sobą stale, ale no, nie w tym składzie. To jest akurat tak jednorazowo w tym kontekście.
0: Okej, czyli po prostu jesteście grupą znajomych, którzy od czasu do czasu razem występują na scenie, a tutaj podczas tego ostatniego przeglądu muzycznego akurat tak się zdarzyło, że razem wystąpiliście.
5: No tak, akurat tak się dobraliśmy i w sumie ten skład bardzo dobrze zadziałał na te okoliczności.
0: To jest tak, że często się tu jakoś właśnie razem wymieniacie?
4: Tak, mamy kilka składów takich, nie no, w sumie jeden taki stały. No my wszyscy tutaj z Karolem, Mikołajem, Miłoszem i Hubertem mamy taki stały skład, mimo że Hubert to tak czasami, Miłosz jest, no znaczy nie, no Miłosz bardziej stały, ale też czasami. I ten mamy stały skład bardziej, nazywa się Velura i robimy takie bardziej R&B, takie swoje faktycznie, że swoje rzeczy piszemy, coverów nie robimy tym razem, więc ten akurat na ten przegląd talentów, no to jest, no powiedzmy, że jednorazowo.
0: Ile osób wystąpiło podczas tego przeglądu talentów?
5: Cała nasza szóstka.
0: I jak wyglądały przygotowania do tego? No bo tak jak mówisz, tutaj zazwyczaj razem nie występujecie, tylko jest gdzieś ta rotacja.
5: To znaczy, graliśmy tak naprawdę dwa numery. Jako sam występ konkursowy graliśmy numer I Know You Know Esperanza Spalding. No i do niego faktycznie były chyba trzy próby. Coś takiego? No może nawet dwie.
4: Spotkaliśmy się po prostu
5: w sali w naszej szkole i to jakoś tam przegrywaliśmy. No i do utworu, który graliśmy na koncercie laureatów i tam wcześniej w przerwie, no to nie mieliśmy w sumie wcześniej żadnego przygotowania.
4: Na czuja, tak.
0: No ale tak jak mówicie, tutaj doświadczenie sceniczne jednak jest, prawda? Bo już trochę chyba gracie, rotujecie, ale gracie razem, powiedzmy.
4: No tak, w sensie też w tym składzie też jest doświadczenie, bo wielokrotnie razem graliśmy, no bo no z Karolem i z Mikołem graliśmy u Pawła Mazura na przykład wielokrotnie tam w Mumbaju, więc tam się my poznaliśmy bardziej we dwójkę, ale zresztą jesteśmy wszyscy na wydziale jazzowym muzyku, więc...
5: Tak, no i po prostu z tego też wypływa ta większa liczba koncertów, że nawet jakieś mniejsze grania, typu na jakieś apele w szkole, czy coś takiego, po prostu mamy często występy razem i też stąd się bierze nasza znajomość.
0: A skąd ogólnie pomysł, żeby wziąć udział w tym przeglądzie talentów?
4: Wzięło się to chyba w tym składzie z tego, że 3 lata temu, znaczy no przynajmniej z mojego punktu widzenia, ja po prostu zostałem zaproszony przez innych kolegów do zagrania w pierwszym, no dwa lata temu na tym przeglądzie. Wtedy graliśmy z innym basistą, z tobą Mikołaj pograliśmy. Ja byłem zastępstwo za pianistę, który miał wtedy grać na perkusji. Dziwna sytuacja ogólnie, no ale zaczęło się mniej więcej wtedy, więc potem to już było coś tego typu, że dowiadywaliśmy się, że jest znowu, no to rok temu też graliśmy i w tym roku akurat mamy w muzyku to największe to było chyba.
5: Tak, no i w tym roku też przygotowywaliśmy nie dokładnie tym składzie, ale dość podobnym ten utwór nasz konkursowy na koncert, który mieliśmy we wtorek. No i przez to też ja zostałam poproszona, żeby być wokalistką na tym konkursie.
0: No właśnie, porozmawiamy o tym utworze, który tutaj zaprezentowaliście, bo w sumie to były dwa kawałki, prawda?
5: Też? Tak, tak.
0: Co to były za kawałki i opowiedzcie ogólnie o nich, o czym one mówią?
4: No to jest w sumie ciężka sprawa.
5: No ciężka sprawa. No nasz kawałek konkursowy typowo, czyli I Know You Know Esperanza Spalding, to jest utwór, w którym ten tekst biegnie tak naprawdę tak szybko, że z jednorazowego przesłuchania trochę ciężko wywnioskować w ogóle.
4: Nie jest skierowany pod emocje, pod jest. Tekst, tylko jest tak stricte no, jazzowy.
5: Taki po prostu muzyczny. I też przez to jest może nie bardzo, ale dość ciężkim wokalnie utworem.
4: Ciężkim w odbiorze też.
5: Ciężkim w odbiorze, tak.
4: Słucha.
5: Tak, tak, tak.
4: Przez co wiele z tych ludzi mogło tak, no jest to niezrozumiałe, bo coś tam sobie wszyscy pyrkamy, ale to jest takie dla przeciętnego słuchacza to jest takie wykrzywiające trochę, bo zrobiliśmy z tego numer chyba, ile, 10 minut my to graliśmy, no, bo robiliśmy

0: mniej jeszcze więcej. Czwórki. Wymienialiśmy się co cztery takty solówkami. Raz ja, raz wiesz, to po kolei po prostu wszyscy robiliśmy solówki, więc to mogło być nudne i męczące dla
1: no
0: nas.
1: No i też tekst jest ogólnie dość powtarzalny, jak już się w niego ktoś stwierdził, że przysłucha. No ale przez to, że jest powtarzalny, to wcale nie znaczy, że jest łatwy dla wokalisty, bo właśnie to, co mówiłam, biegnie tak szybko i trzeba cały czas panować nad tym tempem, nad tym, żeby jednak to było wyraźnie dykcyjnie, więc to też nie sprawia, że to jest łatwiejsze właśnie na odwrót.
2: To tempo było największym wyzwaniem tutaj, jeżeli chodzi o wokal?
1: Tempo tak, chociaż dźwięki też. Tempo wydaje mi się, że zawsze w szybkich utworach jest takie, że po prostu trzeba dłużej siąść, poćwiczyć najpierw od trochę tych wolniejszych tem do tych szybszych, ale wokalnie, no dźwięki, dlatego że ta linia melodyczna skacze tak naprawdę od bardzo wysokich dźwięków jak na mnie, bo ja mam niski typ głosu, a ten utwór nie jest aż tak nisko, do też dość niskich dźwięków i one są po prostu bardzo naprzemiennie, więc emisyjnie też jest dość ciężkie, żeby się po prostu tego nauczyć i żeby to wszystko zdrowo zaśpiewać.
2: A jeżeli chodzi o kwestię instrumentów, bo tu mówiłeś, że się tam wymienialiście, no to też było chyba trochę pracy przy tym, jeżeli chodzi o przygotowanie w ogóle.
0: Znaczy, to jest tak, że jako instrumentaliści ogólnie i to jeszcze jazzowi w naszym kierunku, jeśli chodzi o to, no to jesteśmy przygotowani do improwizacji, nie? To była stricte improwizacja, nie było tak, że coś przygotowaliśmy, to było po prostu przygotowanie typu umiejętności, czyli ćwiczenie cały czas, czyli jakoś tam improwizowanie, tak jako ćwiczenie właśnie, więc nie było to przygotowane.
2: A stresu na scenie pewnie nie było, skoro już tutaj macie doświadczenie.
0: Stres przed sceną, bardziej przed, jeżeli już to taki leciutki zawsze się
1: tak. Tak, no zazwyczaj to jest tak też z perspektywy wokalistki, że ten stres jest od razu przed wejściem na scenę, też już nie taki duży po tym doświadczeniu, a na samej scenie już ten stres po prostu
0: tak,
1: schodzi i już jest po prostu zabawa i bawienie się w ogóle muzyką i tym wszystkim.
0: Tak, mówię, na czwórkę zrobiliście Careless Whisper na saksofonie, ty zrobiłeś, ty Mikołaj coś też chyba jakoś coś tam wpleciłeś, więc też było takie po prostu, ja się to śmiałem na scenie, coś
3: bawiliśmy
0: tam...
3: Bawiliśmy się po prostu.
0: No, było takie... Nie było to w żaden sposób jakoś przygotowywane.
2: Trochę taki miszmasz, no nie?
0: No tak, to właśnie chyba chodzi, zwłaszcza w muzyce jazzowej. No jest to takie... To jest po prostu stricte zabawa. Nie chodzi o to, żeby wyjść na scenę jak na koncercie klasycznym, że trzeba ustawić się dobrze, zagrać w taki sposób, mieć takie finezyjne ruchy. No nie, po prostu się śmiejemy, komunikujemy się ze sobą, czasami się nawet gada ze sobą na scenie. Jest okej.
2: A jak ogólnie publika reagowała? Pytam też, bo z tego, co nieraz czytałem, na temat jazzu są różne opinie. I nie uważają, że świetna sprawa, tak. A drodzy, no czemu to nie jest jakoś bardziej poukładane?
1: Też jeden numer jazzowy drugiemu numerowi jazzowi nie jest równy. Jak gra się takiego klasycznego swinga, to i tak jest. Te improwizacje są dużo bardziej, jest po prostu bardziej ograniczone pole tego, jak można improwizować, żeby to brzmiało w miarę okej. A to, co my graliśmy, to już był taki podgatunek jazzu, że faktycznie jest dość specyficzny i wielu osobom po prostu może się nie podobać, więc taka specyfika tego gatunku.
0: Tak, też tak jak mówiłem właśnie ostatnio, przed chwilą, po prostu jest to na tyle trudny słuchalnie i do zagrania, ale bardziej słuchalnie jest to trudniejszy numer do przyswojenia ogólnie dla przeciętnego słuchacza, bo reakcje publiki, nie wiem, czy były jakieś dobre, bo jak wcześniej graliśmy na poprzednich przeglądach, graliśmy jakieś tam bardziej taki soul, bym powiedział, i to było jeszcze łatwe, bo było takie fajne, bujało i tak dalej, było takie przyjemne dla słuchania, tak to już trochę gorzej, żeśmy sobie wybrali taki niezbyt nieprzeciętny numer po to, więc nie wiem, jakie były reakcje publiki, raczej nie najbardziej, bo wiem, że publika nas raczej nie wybrało chyba, jeśli chodzi o to. Na drugi ten koncert laureatów czy coś takiego,
1: tak,
0: tam zrobiliśmy łatwiejszy numer.
1: Szczerze, tak.
0: Powinniśmy zrobić trochę na odwrót, żeby zrobić ten łatwiejszy przyswajanie numer, zrobić na początku, a potem potem sobie kombinować i się bawić,
1: Ale też po prostu przez to, że mieliśmy do tego trochę więcej prób, bo tak jak mówiłam, do tego drugiego numeru w ogóle nie było żadnej próby, to wolaliśmy pójść jednak troszkę bezpieczniej na sam konkurs.
2: A tu były jakieś komentarze od jury na temat waszego występu, czy raczej nie?
4: No, ja jestem Karol, jestem basistą w tym zespole. No ja z tego, co pamiętam, tutaj na pewno, tutaj chyba gitarzysta z zespołu właśnie Uwaga na Jerze powiedział takie słowa, że w sumie już wysoko na starcie ustawiliśmy poprzeczkę, nie? Więc na pewno ten numer był trudny w odbiorze, ale przez samą trudność no głównie w zagraniu i przez Ritę w zaśpiewaniu, już na starcie naprawdę według mnie pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony.
2: A ty jako basista, z jakimi tutaj trudnościami się mierzyłeś podczas tego występu, największymi?
4: No ten numer na pewno był bardzo basowy, także tutaj bas odgrywał no, główną rolę.
1: Też warto zaznaczyć, że autorka tego numeru, czyli Esperanza Spalding, jest też basistką, oprócz tego, że jest wokalistką, więc dlatego ten bas musiał być taki trochę bardziej z przodu niż często bywa w innych utworach.
4: No, oprócz tego na pewno to, co w mojej opinii naprawdę sprawiało trudność, to sama tak naprawdę gra. Bo jakby było trochę na pewno, trochę było takich momentów bardzo newralgicznych, że no na szczęście nam to wszystko siadło, wiadomo, ale sam numer był bardzo ambitny, też my nie graliśmy to w oryginalnej tonacji, tylko graliśmy jednak dwa pół tony niżej, także musieliśmy jednak najpierw sobie jeszcze tą całą piosenkę przetransponować w dół i dopiero do takiej piosenki się nauczyć.
2: Czyli bas tutaj był na pierwszym miejscu, a jest trochę też taka opinia, że no, często basistów się nie słyszy, prawda?
4: No tak.
2: A bez nich tak naprawdę no, co się z nich halo?
4: No tak, jest pusto. Tak naprawdę fenomen basu trochę polega na tym, że bas tak naprawdę słychać dopiero, jak go nie ma. Nie, to jest taki fenomen, bo jakby ludzie naprawdę często nawet nie zdają sobie sprawy, że jakiś bas albo nawet taki syntezator basowy jest w piosence, nie? No a tu akurat udało się fajnie ten bas zrobić i faktycznie był słyszalny. No też wydaje mi się, warunki szkoły muzycznej pozwoliły na to, żeby on faktycznie był dobrze zrobiony i dobrze ustawiony, nie?
2: Jeżeli chodzi jeszcze o ten jazz, to dla kogo to jest tak naprawdę muzyka? No bo wydaje mi się, że trzeba mieć chyba pewne predyspozycje też, że to nie jest, wiecie, co innego zagrać rocka, a co innego zacząć grać jazz.
0: Przede wszystkim właśnie jak pan porównał rocka do jazzu, no to rock przede wszystkim bardziej polega na tym, że jest mimo wszystko prosty. Jak się ma przesterowaną gitarę, ona, jeżeli się zagra coś jazzowego, coś bardzo trudnego, to ona nie zabrzmi. Dlatego w rocku bardziej ceni się prostotę i bardziej wybrzmienie tego wszystkiego, a w jazzie no też wybrzmienie, ale bardziej o wyczucie tego wszystkiego. Więc jeżeli ktoś, bo to się pan pytał o zaczynanie, nie?
2: Tak.
0: Więc jeżeli ktoś zaczyna ogólnie muzykę, to jazz nie wiem, czy byłby dobry na starcie ogólnie. No, w sensie też mało kto zaczynając z muzyką słucha jazzu. Zazwyczaj to jest jakoś tak dopiero potem. Ja bym jazz opisał bardziej, że jeżeli ktoś się rozwija, na przykład zaczyna od rocka czy coś takiego, to idąc cały czas do przodu, to w pewnym momencie już napotyka granicę i właśnie tą granicę rozszerza jazz. Bardziej w ten sposób bym to opisał. Więc nie wiem, czy na start jest dobrą opcją.
1: Chociaż ja też na przykład znam kilka osób, które, bo sama nie jestem jazzmenką od początku, miałam dużo innego zaplecza wcześniej. Znam osoby, które jako pierwszą w ogóle swoją przygodę z muzyką zaczęły po prostu z jazzem i szło im to, ale też jazz, teraz się wypowiadam o jazzie wokalnym, jest trochę taki bardzo często zero-jedynkowy, jeśli chodzi o improwizację, bo części osób ta improwizacja idzie po prostu z łatwością i nie mają żadnego pojęcia na temat tych wszystkich akordów, na temat teorii i po prostu zostanie im puszczony jakiś instrumental i są w stanie zaimprowizować bardzo dobrze, a część osób może uczyć się tego latami i dalej nie być w tym najlepsza, więc często to tak wygląda.
2: Czyli talent wystarczy po prostu? Wrodzony taki trochę?
1: Troszkę, tak, chociaż to też nie jest tak, że jak się nie umie od razu improwizować wokalnie, nie wiadomo jak, to się nie da tego nauczyć, ale na pewno bardzo to pomaga, jeśli jest to takie wrodzone, tak jak to pan powiedział.
2: Dobrze, a co czuliście ogólnie, gdy odnieśliście wtedy sukces podczas tego koncertu, gdy dowiedzieliście się, że wygraliście?
0: No, w sumie przez ostatnie 2 lata, kiedy byliśmy, to też w sumie wygrywaliśmy, więc znaczy, nie żeby to było jakieś egoistyczne, czy coś takiego, nie wiem, po prostu mamy już jakieś takie doświadczenie z muzyką, że czułem się tak normalnie. Nie czułem ani żadnej jakiejś wielkiej euforii, ani nic takiego. No nie wiem.
1: Chociaż no było to przyjemne,
0: było
1: jednak.
0: Fajne, wiadomo, no jest to,
1: zostać wyczytanym jako
0: pierwsze
1: miejsce.
0: Jest to miłe po prostu,
1: miejsce,
0: że zostaliśmy docenieni.
1: Tak. I też no, na przykład dla mnie i myślę, że dla innych też fajniejsze niż samo to, że wygraliśmy, było to, że po prostu mieliśmy możliwość zagrać ten utwór na tej scenie. stanie zrobić te fajne solówki i po prostu to, że to wszystko tak wyszło. Tak,
0: no,
1: bo
0: o samą możliwość
1: głównie
0: zagrania.
1: Dlatego chyba zdecydowaliśmy się, żeby tam pójść nie stricte po to, żeby wygrać, żeby postarać się wygrać, tylko dla tego doświadczenia.
0: Już zaczynamy coraz więcej grać tak po prostu, żeby no, nie po jakieś cokolwiek, jakąś nagrodę czy coś, tylko po prostu, żeby sobie pograć. I no bo to nam sprawia frajdy, jeśli chodzi o to, więc no, jako już gramy dużo, bycie mamy ze sobą, nie jest to żadne jakieś większe wyzwanie, no to po prostu gramy sobie, żeby sobie pograć.
2: A poziom trudności był wysoki, bo wcześniej nagrywałam dziewczynę, która wygrała wśród solistów i mówiła, że tam przynajmniej faktycznie była ta konkurencja duża.
1: Każdy z tych zespołów też grał trochę inną muzykę. To nie było tak, że nie było żadnego innego zespołu, który by grał jazz, więc ciężko jest porównywać to wszystko. No nie wiem, ja też nie odczuwałam jakiejś większej konkurencji u nich. Po prostu, tak jak mówię, też dlatego, że my nie byliśmy tam, żeby wygrać, tylko dla zabawy i dla grania.
0: Więc po prostu nie myśleliśmy zbytnio, że po konkurencji. No tak, no po prostu sobie grali.
1: No, nawet rozmawialiśmy z innymi członkami innych zespołów tam później po samym konkursie albo w jakichś przerwach, więc to wszystko. Atmosfera w trakcie była naprawdę przyjazna i nie było czuć jakiejś negatywnej energii.
4: Na pewno było więcej solistów i wokalistów, więc to może jakby trochę przez to była ta presja. No, w naszej kategorii i w kategoriach tych zespołów to były tylko 4 zespoły, nie? Więc też ta presja może nie była tak bardzo odczuwalna i nie była taka wielka, nie?
2: Okej, okay, a jakie macie tutaj kolejne cele? No bo tak jak mówiliście, trochę się wymieniacie. Chcecie faktycznie już się trzymać tej większej grupy, czy jak to widzicie?
4: No tutaj z mojej perspektywy już Mikołaj jakby tutaj pisze maturkę, więc on już dalej niestety będzie szedł, ale no na pewno tutaj naszą współpracę będziemy kontynuowali w tym kręgu, na pewno jeszcze parę jobów fajnych zagramy, no mamy tą welurę, no to na pewno też jakieś numery i tworzymy i już parę zrobiliśmy, wprawdzie jeszcze nie opublikowanych, ale już parę zrobiliśmy. Na pewno trochę jeszcze będziemy tworzyć.
2: Dobra, jakiś konkurs jest na oku, czy na razie oprócz zwykłych koncertów nic?
0: Znaczy, no bardziej byśmy celowali w koncerty. W sensie, jeżeli zrobimy na przykład taki set, gdzie będziemy mieli w 100% zrobione kilkanaście numerów. Przede wszystkim no najpierw musimy w ogóle mieć parę prób w całym składzie, co jest dosyć ciężkie. Mamy pianistę z Warszawy i no właściwie jest ciężko, no bo Miłoszek jest drugim pianistą, więc Miłoszek akurat jest dostępny, ale głównego pianistę mamy z Warszawy, jest po prostu ciężko wszystkich zebrać. Każdy jest dosyć ostro zapracowany, no Mikołaj ma maturkę, więc no i się domaga mikrofonu.
5: To jestem Mikołaj, ja jestem gitarzystą zespołu. No, co prawda koledzy powiedzieli, że mam maturę, ale to w sumie nie przeszkadza w tym, żeby razem występować. Właśnie w czwartek mieliśmy ten konkurs, w którym wygraliśmy konkurs talentów w pierwszym liceum. No to było dzień przed moim występem dyplomowym z gitary jazzowej. Także to pokazuje właśnie, że żadne egzaminy nie zatrzymają tego naszego zespołu przed występowaniem, można by tak powiedzieć. Teraz będę szedł na studia, prawdopodobnie do Warszawy, ale właśnie tutaj z kolegami planujemy zrobić jakiś występ, jakiś projekt w amfiteatrze tutaj w Tarnowie. Właśnie tylko Franek powiedział, że jak na razie to jest taki prototyp i właśnie na razie nie mieliśmy na to czasu, żeby to skończyć, ale prawdopodobnie będzie taki projekt właśnie z własnymi utworami już i też coverami, także myślę, że to jest bardzo ciekawa, fajna sprawa, żeby kontynuować tą współpracę razem, mimo że właśnie nie wszyscy będą tutaj na miejscu w Tarnowie.
6: A ja dodam, że historia przeglądu muzycznych talentów w Tarnowie sięga lat 80. XX wieku.
7: SK Tarnów News.
6: Pora na kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj przyjrzymy się sytuacji w tarnowskich lasach. Leśnicy alarmują, z powodu katastrofalnej suszy rośnie ryzyko pożarowe. Ale powiemy też o seniorce, która straciła 110 tysięcy dolarów, bo dała się oszukać, i o perturbacjach z budową pomnika hetmana Jana Tarnowskiego. Inicjatorzy po raz kolejny dostali odmowę konserwatora i zapowiadają odwołanie od tej decyzji. Zapowiemy też wyjątkowy koncert z okazji Dnia Dziecka. Justyna Świderska, zapraszam. To nie są żarty. Jeden niedopałek naprawdę może spalić cały las. Katastrofalna susza panuje w regionie tarnowskim. Leśnicy apelują o ostrożność podczas spacerów i proszą o czujność. W razie zagrożenia trzeba natychmiast powiadomić służby, mówi nadleśniczy z Gromnika Grzegorz Wojtanowski.
8: W lasach nadleśnictwa Gromnik, zresztą jak i podobnie w sąsiednich nadleśnictwach tutaj na Pogórzu, no jest bardzo sucho. W związku z tym to zagrożenie pożarowe jest duże. Co prawda lasy są ciągle otwarte, ale mieliśmy w ostatnim czasie przypadki nawet w naszej dyrekcji krakowskiej, Krzeszowice, Myślenice, Nowy Targ. Nieduże, ale były jednak pożary. No, widzieliśmy teraz też bardzo duży pożar na terenie powiatu biłgorajskiego w nadleśnictwie Józefów. Kilkaset hektarów gruntów się leśnych paliło, więc jest duże zagrożenie. W związku z tym no, też i nasza czujność i taki apel do mieszkańców, do wszystkich, którzy lubią spacerować po lesie, żeby to dalej czynili, ale z dużo większą ostrożnością.
6: No właśnie, gdybyśmy mieli wskazać, na co uważać i jakich zachowań unikać, żeby po prostu nie powodować takiego pożarowego zagrożenia.
8: Głównie chodzi nam o to, że w tych miejscach turystycznych, żeby w tym okresie nie próbować rozpalać ogniska, nawet powiedzmy w tych miejscach, które są do tego przeznaczone, będzie to bezpieczniej. Po lesie spacerować no, w taki sposób też bezpieczny, a więc chodzi, żeby jakieś pozostałości, nawet chodzi o papierosy, o jakieś łatwopalne elementy, nie zostawiać, zabierać ze sobą, żeby nie stwarzać warunków do ewentualnego pożaru, żeby samemu też uważać, ale też być czujnie na to, co się widzi, prawda? Okres teraz wiosny, to też bardzo niebezpieczne są, nie tylko w środku lasu tereny leśne typowo, ale wokół lasów, a więc grunty rolne. Mamy też dużo takich nieużytków zarośniętych. No ciągle jeszcze pokutuje takie jakieś niezrozumiały sposób czyszczenia ich, oczyszczania przez podpalanie. No tutaj trzeba być bezwzględnym, trzeba natychmiast dzwonić na 112 i my w tym obiegu informacji też jesteśmy informowani. To samo nasze służby leśne, straże leśne, ale i leśniczowie, podleśniczowie są przez nas dopingowani, są wyczuleni na takie coś i na pewno będą po prostu reagować zdecydowanie na każdy jakiś widok ognia, ale w ogóle zagrożenia i z tym trzeba się liczyć.
6: A powiedzmy, gdybyśmy mieli przypomnieć, dlaczego zaproszenie tego ognia w lesie w takiej sytuacji, kiedy ta ściółka jest sucha, jest tak bardzo niebezpieczna?
8: No, główne niebezpieczeństwo to jest to, że ta sucha ściółka będzie się bardzo szybko i mocno paliła. Ogień szybko się przedostaje również na drzewa. Co prawda, trzeba powiedzieć też, że nasze lasy gromnickie, można powiedzieć, są i tak lasami zróżnicowanymi. Jest duży udział gatunków liściastych. To zmniejsza tą palność. Niemniej jednak mamy bardzo duży udział jodły, sosny, modrzewia, a więc tych gatunków, które się bardzo mocno są podatne na ogień, spalą się szybko. Dlatego w tym okresie, gdzie naprawdę jest sucho w lesie, no musimy wszyscy uważać i wszyscy być czujni. Musimy się samokontrolować, powiedzmy, przebywając w lesie.
6: A powiedzmy, taki spalony las bardzo dużo czasu potrzebuje, żeby się odrodzić?
8: No oczywiście, no ogień to jest straszny żywioł. To nie tylko to, że spalenie ulegnie drzewostan, też jest to ogromna strata, zwłaszcza przyrodnicza. Są to drzewostany przecież kilkudziesięcioletnie, ale do tego i młode pokolenie drzew w naszych warunkach. Przeważnie te drzewostany są dwu- czy piętrowe, a więc poza starszym drzewostanem już w dolnych partiach jest młode pokolenie drzew. To wszystko ulega zniszczeniu, ściółka, wypaleniu, wyjałowieniu. Przecież to jest cały świat też zwierząt, nie tylko rośliny, ale zwierzęta, które giną. No jest to ogromna strata, nie tyle gospodarcza, chociaż też ogromna, ale przyrodnicza, no, trudna do oszacowania.
6: Takich sytuacji może być więcej, jeżeli pogoda się nie zmieni, jeżeli deszcz nie będzie padał i to tak skutecznie, bo to jednorazowe opady pewnie sytuacji nie zmienią.
8: takie krótkie opady niewiele tutaj pomogą. To też, żeby nie dać się tak zwieść temu, że popada parę godzin i to już będzie załatwić sprawę, bo jest naprawdę sucho. Tu chcę powiedzieć, że my też w samym lesie jesteśmy trochę przygotowani. Mamy drogi pożarowe, saki, gdzie ciężki sprzęt może daleko wjechać w głąb lasu. Są to drogi specjalnie o większym tonażu pod samochody gaśnicze. Mamy zbiorniki wodne. W tych większych kompleksach praktycznie w większości to jest, są zaopatrzone w taki zbiornik, wyposażone. Ale tak jak mówię, no, ogień to jest ogromny żywioł i przykłady pokazują, że to wszystko za mało. Człowiek często przegrywa tą walkę z ogniem, więc no, trzeba po prostu nie dopuścić do takiej sytuacji. Mądrze w takich okresach po prostu czujnie, mądrze w sposób taki no, wyważony korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim są lasy.
6: Mówił nadleśniczy z Gromnika Grzegorz Wojtanowski, a naszą rozmowę znajdziecie także na stronie tarnów.sk.pl.
7: SK Tarnów.
6: Zmieniamy teraz temat. To propozycja dla najmłodszych i nie tylko. Dziewczęcy chór katedralny Puella Orantes z Tarnowa zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji Dnia Dziecka. O szczegółach opowiada kierownik artystyczna zespołu Aleksandra Topor. Co więcej, to nie jedyna niespodzianka, jaką chór przygotował dla swoich słuchaczy.
9: Będzie wielki koncert, który odbędzie się 30 maja o godzinie 13 w Centrum Kongresowym Województwa Podkarpackiego Zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Jest to miejsce dla nas zupełnie nowe. Po raz pierwszy będziemy tam realizować koncert. Dlaczego akurat tam? Jest to miejsce, które daje duże możliwości. Po pierwsze, mamy do dyspozycji 850 miejsc dla dzieci. Oczywiście jest duże zaplecze techniczne, więc będziemy mogli stworzyć naprawdę bajkową atmosferę dla dzieci z bajkowym oświetleniem. Naszym założeniem jest, aby każde dziecko, które będzie chodziło do sali koncertowej, miało wrażenie, że przenosi się zupełnie w inny wymiar, w świat bajek Walta Disneya. Oprócz tego będą wszystkie utwory, które będą prezentowane, będą ilustrowane też w pewien sposób, ponieważ to będzie koncert multimedialny i każda piosenka, każdy utwór będzie ilustrowany prezentacją wideo. W związku z powyższym dzieci faktycznie będą miały takie wrażenie absolutnego klimatu bajkowego. Wcześniej w holu, gdzie też jest bardzo dużo miejsca, są duże ekrany, będziemy prezentować takie krótkie filmy o nas, żeby przybliżyć dzieciom nas, a jednocześnie nasz mecenas PGE Polska Grupa Energetyczna zapewnić ma dzieciom też różne niespodzianki, więc mam nadzieję, że dzieci naprawdę będą zachwycone. Podobny koncert realizowaliśmy w zeszłym roku w Tarnowskim Amfiteatrze z podobnym repertuarem. Koncert został odebrany bardzo dobrze, dlatego też podjęliśmy takie wyzwanie, żeby zrobić wielki koncert w sali koncertowej, która umożliwi większej ilości dzieciom dostęp do tego wydarzenia. Poza tym będzie to miało inny klimat, bo wiadomo, że koncert plenerowy ma bardziej klimat piknikowy, natomiast już we wnętrzu, który faktycznie stwarza też specyficzną atmosferę poprzez zdjęcia i światło, też dzieci będą miały możliwość innego odbioru tych utworów. Oczywiście naszym głównym założeniem jest, aby muzyką uczyć i tak też jest w tym przypadku i każdy z utworów jest poprzedzony opowieścią krótką o utworze, z którego ta piosenka, ten utwór pochodzi. No i jednocześnie chcemy eksponować mądre przesłanie każdej z tych bajek, bo przecież o to chodzi, żeby promować wartości, które są uniwersalne, które są ważne i które są absolutnie ciągle ważne, jak miłość, przyjaźń, szacunek, dobroć i okazywanie bliskości drugiej osobie, czucie się pewnym siebie, więc w tych bajkach, o których będziemy opowiadać, poruszanych jest bardzo wiele różnych ważnych tematów i z perspektywy nas dorosłych jest to bardzo ważne, żeby też dzieciom pokazywać ten świat bajek z dobrej perspektywy, żeby wybierać te wartości, te informacje, które są naprawdę wartościowe dla dzieci. Koncert jest darmowy, wejściówki, bilety są nieodpłatne, jest to nasz prezent dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, więc wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane, odsyłam do naszej strony internetowej, do naszych mediów społecznościowych. Tam na plakacie są informacje podane, w jaki sposób się z nami kontaktować. Można również zamawiać bilety grupowe. Póki jeszcze są, więc gorąco do tego zachęcam. I oczywiście czekamy na wszystkie dzieci. Z założenia koncert ten jest dedykowany dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ale oczywiście nikogo nie wyrzucimy z koncertu, więc zapraszamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Drugi temat, który dzisiaj pragniemy poruszyć, to międzynarodowa współpraca kulturalna z chórem One Chamber Choir z Singapuru. Z wielką, wielką radością pragnę Państwa poinformować, że w czerwcu na zaproszenie chóru Pueblo Orantes będziemy w Tarnowie gościć znakomity zespół z Singapuru. Ten projekt wpisuje się w strategię chóru, która ma na celu nawiązywanie różnorakich międzynarodowych partnerstw kulturalnych po to, aby dzielić się z jednej strony naszą kulturą, pokazywać piękno Polski, pokazywać piękno naszej muzyki, ale z drugiej strony też, aby jak najwięcej czerpać od innych, żeby jak najwięcej móc się od innych nauczyć. Dla nas ta droga okazała się drogą sukcesu i tylko dzięki temu tak naprawdę, że zawsze poszukiwaliśmy mistrzów, od których można się czegoś nauczyć, jesteśmy teraz w miejscu, w którym się znajdujemy. I dlatego też bardzo nam zależy na tym, żeby innych inspirować, żeby też tę wiedzę, którą my posiadamy, którą posiadają inne znakomite zespoły, żeby z tej wiedzy i z tych umiejętności innych też czerpać, a jednocześnie absolutnie przekonani jesteśmy o tym, że poszukiwanie innych kultur, poszukiwanie innych możliwości też muzykowania, pokazywania wrażliwości jest bardzo, bardzo cennym doświadczeniem. Bardzo staramy się zawsze poszerzać horyzonty naszych chórzystek, pokazywać im świat i zależy nam na tym, żeby też ten świat do Tarnowa sprowadzać. Dzięki kontaktom nawiązanym przez chór Pueblo Orantes w Tarnowie gościły chóry ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Belgii, Francji, Włoch, Niemiec, Danii, Węgier i Japonii. A w tym roku będzie to Singapur. W jaki sposób w ogóle stworzyła się koncepcja, pomysł stworzenia takiego partnerstwa i nawiązania takiej współpracy? Przepustką do tego projektu był sukces chóru Pueblo Orantes, który odnieśliśmy w zeszłym roku podczas międzynarodowego konkursu w Singapurze. Przypomnę, że przywieźliśmy stamtąd 3 złote nagrody i byliśmy pierwszym europejskim chórem, który pretendował do Grand Prix tego konkursu. To, że zaprezentowaliśmy tak wysoki poziom artystyczny, to, że nasza marka jest już bardzo mocno zbudowana, pozwoliło stworzyć właśnie płaszczyznę do rozmów na temat ewentualnej współpracy z One Chamber Choir. Po raz pierwszy usłyszeliśmy ten chór podczas ceremonii otwarcia tego konkursu w znakomitej sali koncertowej Victoria Concert Hall i wówczas ten chór nas absolutnie zachwycił. To był taki moment, kiedy sama zamarzyłam, żeby ten chór wystąpił w Tarnowie, żeby Państwo, przede wszystkim Tarnowianie, ale generalnie Polacy, mogli tutaj w Polsce ten zespół usłyszeć. Cóż jest wyjątkowego w tym zespole? Przede wszystkim to, co mnie urzekło, to sposób wydobywania dźwięku, sposób absolutnie osadzony bardzo blisko, bardzo miękko, doskonała dykcja, świetna prezencja sceniczna, taki urok sceniczny, miękkość ruchów, taniec, który prezentowali. To było szereg różnych rzeczy, cech, wartości, które mnie osobiście urzekły i jestem bardzo szczęśliwa, że mogliśmy pozwolić sobie na to, żeby takie rozmowy rozpocząć. Organizatorem całego przedsięwzięcia w Singapurze jest organizacja One Coral Company, której to organizacji dyrektorem jest pan Quyen Minh Singh. I ten pan dyrektor będzie również tutaj razem z chórem podczas pobytu w Tarnowie. Natomiast założycielką, twórczynią, pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia jest dyrygentka One Chamber Choir. Jest to dyrygentka pochodzenia malezyjskiego, ale jednocześnie studiowała również w Europie. Jest to osoba, która jest naprawdę doskonałą znawczynią materii, jaką jest choralistyka, śpiew, dyrygentura. Jest systematycznie jurorką szeregu czołowych konkursów na całym świecie, między innymi Światowych Igrzysk Choralnych czy azjatyckiego Grand Prix muzyki choralnej i wielu różnych konkursów zarówno w Azji, jak i w Europie. Jej umiejętności i jej klasę, poziom, mieliśmy jej warsztat, mieliśmy okazję poznać w takim ułamku podczas spotkania z jurorami, kiedy wypowiadała się na temat wykonawstwa różnych utworów, co było niezwykle twórcze, co nas niezwykle zainspirowało. Dlatego też zależało nam, żeby umożliwić jak największej grupie muzyków też spotkanie z tą osobą, spotkanie z tym chórem i dowiedzenie się od nich jak najwięcej. Ale po kolei powiem, jak będzie wyglądał program pobytu One Chamber Choir w Tarnowie. Będą tutaj od 15 do 20 czerwca. W tym czasie zwiedzą szereg różnych miast, różnych pięknych miejsc w naszym regionie, bo też zależy nam na tym, żeby zarazić ich miłością do naszego kraju i szczególnie do naszego regionu, a zatem oczywiście zobaczą Tarnów, Zalipie, Kraków, Krynice, Zdrój, zwiedzą kopalnie soli w Bochni. Będziemy mieć wspaniałe spotkanie integracyjne w Bacówce, Biały Jeleń w Iwkowej, gdzie z kolei będzie degustacja regionalnych potraw, bo też nam na tym zależy, żeby jak najwięcej oni chłonęli też naszej kultury, bardzo szeroko podchodząc do tego tematu. No i wreszcie spotkania z nami, warsztat dlatego, że będziemy przygotowywali też wspólny repertuar. Zaśpiewamy wspólnie podczas dwóch koncertów trzy utwory. Jeden utwór to będzie utwór singapurski, Singapore Town, i dwa utwory polskie. Zatem Singapurczycy będą śpiewać po polsku Płynie Wisła Płynie i będą też śpiewać Wiwat Polonia. To będzie utwór, który będzie utworem finałowym dwóch koncertów. Utwór singapurski mieliśmy początkowo wykonywać tylko w sekcji soprany i alty, ale pan dyrektor do mnie napisał, że singapurska kompozytorka postanowiła dla nas specjalnie ten utwór zaaranżować. W związku z powyższym będziemy mieli utwór, który będziemy już mogli wykorzystywać podczas wszystkich naszych koncertów i jest to pierwszy utwór singapurski, który będziemy mieli w swoim repertuarze. Natomiast my odwdzięczyliśmy się im polskim utworem i Wiwat Polonia zostało zaaranżowane z kolei przez pana Łukasza Farcinkiewicza specjalnie dla tego chóru. I będzie to naprawdę, proszę państwa, ewenement, bo w Singapurze będzie brzmiała Wiwat Polonia. I to też jest właśnie to, o co nam chodzi, aby w taki sposób drążyć i promować nasz kraj, naszą muzykę i naszą piękną kulturę. Koncerty odbędą się 18 czerwca w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Będzie to koncert dla uczniów szkół średnich, a dzień później, czyli 19 czerwca, w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach jest to już koncert otwarty dla wszystkich odbiorców. Założeniem naszym jest oczywiście jak największa ilość informacji, edukacji, którą chcemy poprzez te koncerty przekazać. Zatem koncerty będą też koncertami multimedialnymi. Podczas obu koncertów zostaną zaprezentowane filmy, które mają przybliżyć nam Singapur. I nie chodzi nam tylko o to, aby Polacy mogli zobaczyć, jak jest to piękny kraj, jaką mają niesamowitą architekturę, przyrodę, ale myślę, że to, co będzie najważniejsze, to pokazanie od wewnątrz kultury Singapuru. To, z czego Singapurczycy są najbardziej dumni, co podkreślał pan dyrektor i prosił, żebym na pewno o tym najwięcej powiedziała, to umiejętność współpracy, współżycia ze sobą w jednym kraju różnych kultur, różnych nacji, które ze sobą potrafią współpracować, które razem się ze sobą wspierają, które ubogacają się nawzajem. Jest to bardzo specyficzny kraj, w którym jest bardzo dużo różnych właśnie kultur, pewnych naleciałości, zarówno malezyjskich, chińskich, indyjskich, jak i zachodnich. Te wszystkie kultury miksują się ze sobą. Myśmy tego też doświadczyli w Singapurze i muszę powiedzieć, że ich muzyka odzwierciedla właśnie tę wielokulturowość. Oni potrafią stworzyć naprawdę na scenie absolutny miks kulturowy i jest to niezwykle ciekawe, jest to niezwykle barwne, dlatego też myślę, że będzie to szalenie interesujące dla Polaków, dla odbiorców tych utworów w Polsce. Ich wielokulturowość nawet przejawia się w ogromnym takim pietyzmie, z jakim podchodzą do jedzenia. To jedzenie jest bardzo, bardzo, bardzo różnorodne i oni, bardzo szanując dorobek kulturowy każdej nacji, pielęgnują właśnie bardzo takie wręcz historyczne procesy tworzenia tych posiłków. Dlatego też byli bardzo ciekawi naszego jedzenia i dlatego też stworzyliśmy im taką możliwość degustacji absolutnie polskich potraw właśnie w Bacówce w Iwkowej. My do tego projektu przygotowujemy się już od wielu miesięcy. Oczywiście jest to dla nas bardzo duże wyzwanie, bo musimy jako organizatorzy, gospodarze, jako producenci tego całego przedsięwzięcia zabezpieczyć wszystko, to znaczy zarówno logistycznie cały ten projekt, zabezpieczyć zakwaterowanie, wyżywienie, cały program turystyczno-krajoznawczy, zorganizować koncerty, no i pozyskać na to wszystko fundusze. Więc jest to dla nas bardzo obciążające, bardzo wymagające, ale myślę, że jest to warte tego wysiłku, bo jest to zespół, od którego naprawdę możemy się bardzo, bardzo wiele nauczyć. Specjalnie dla dyrygentów, chórzystów, dla ludzi, którzy są zainteresowani śpiewem. Po koncercie w Lusławicach odbędą się warsztaty, takie spotkanie dla 100 osób, tych, które pierwsze się zgłoszą, podczas którego będzie można z bliska dopytać zarówno dyrygentkę, jak i chórzystów, w jaki sposób oni osiągają taką jakość, w jaki sposób do tego podchodzą, co jest dla nich ważne, jakiego rodzaju muzyka ich inspiruje i tak dalej, i tak dalej. Osobiście wiem, jak bardzo dla nas inspirujące i rozwijające były takie spotkania, dlatego też zależało nam na tym, aby tutaj dla naszych bliskich nam przyjaciół, znajomych, muzyków też taką możliwość stworzyć. My wspólnie z Singapurczykami będziemy się spotykać i będziemy przygotowywać utwory, które mam nadzieję zaprezentujemy najlepiej i najpiękniej, jak będziemy w stanie to zrobić. I mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni z odbioru naszych gości. Nasi goście też będą mieli spotkanie dla dziennikarzy w ratuszu. To spotkanie odbędzie się z kolei 17 czerwca. Generalnie, proszę Państwa, Singapur dla Polski jest państwem bardzo ważnym pod wieloma względami. Jest to państwo bardzo rozwinięte, pomimo tego, że liczy dopiero 60 lat, ale tak naprawdę ta wielowiekowa tradycja wielu ludów, kultur, które tam od wieków funkcjonowały, sprawiło, że każdy wniósł coś do tworzenia tego nowego państwa. Jest ono oczywiście bardzo specyficzne, ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale nade wszystko ich pracowitość, rozwój technologiczny, potęga ekonomiczna sprawia, że jest to partner, o którego warto walczyć. My jesteśmy niesamowicie dumni z tego, że One Chamber Choir podjął decyzję przylotu do Polski, rezygnując z pobytu w Hiszpanii. I dla nich taką kartą przetargową, argumentem przemawiającym za tym, że warto przyjechać tutaj do Tarnowa, był fakt, że razem na scenie, razem wystąpimy i zaprezentujemy wspólne utwory, co naprawdę dla nas jest niezwykle miłe i niezwykle uskrzydlające. Mamy nadzieję, że sprostamy temu wymaganiu i tak jak już powiedziałam, mamy nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni z tego, że będą mogli One Chamber Choir usłyszeć tutaj w Tarnowie. Czekamy, mamy na razie bilety, w związku z powyższym, jeżeli Państwo, ktokolwiek będzie zainteresowany, prosimy zwracać się do nas. Każdy projekt właśnie współpracy międzynarodowej staramy się przygotowywać bardzo, bardzo profesjonalnie i dlatego też każdy z naszych partnerów zawsze jest zadowolony, ale też zawsze chce kontynuować tę współpracę. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że za każdym razem w jakiś sposób otwieramy nowe drzwi, nowe perspektywy. Wykorzystujemy też to, co mamy tutaj u nas. Taka prosta rzecz. Chór cały będzie zakwaterowany w ośrodku Słoneczne Wzgórze. Z jednej strony ogromnie cieszymy się, że jest to miejsce bardzo ciepłe, z profesjonalną obsługą, że pracują tam osoby z różnymi z niepełnosprawnościami i doskonale zarządzają całym tym ośrodkiem. Dzięki temu tworzy się takie miejsce bardzo, bardzo inkluzywne i my tam na bieżąco co korzystamy z tego ośrodka. Są takie miejsca, takie naprawdę perełki na tej mapie naszego miasta, które warto pokazywać, które warto wykorzystywać. W tymże ośrodku rok temu mieszkał chór z Japonii, wcześniej chór z Włoch, jeszcze wcześniej chór z Węgier. Wszyscy byli zachwyceni. W perspektywie mamy kolejne plany i kolejne chóry, które chcemy tam zakwaterować, a jednocześnie to też bardzo wiele uczy. Ja widzę, jak ten kontakt z tymi pracownikami naszych dziewcząt sprawia, że to jest oczywiste, prawda? Że nikt nie czuje się w tym momencie w jakikolwiek sposób wykluczony. I to jest cudowny sposób właśnie walki z wykluczeniami. A zatem my, realizując projekty też czysto kulturalne, zawsze myślimy o tym wielopłaszczyznowo, w jaki sposób też wykorzystywać nasz potencjał, w jaki sposób rozwijać się w różnoraki sposób. Mamy absolutnie taką nadzieję, że ten bardzo dobrze zorganizowany program, bo muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę mają program zorganizowany od świtu do nocy. Ja sama pytałam, czy są w stanie podołać, bo od momentu jak przylecą, to naprawdę ciągiem są jakieś zajęcia, ciągle są jakieś aktywności, ale oni stwierdzili, że są silni, że oni przyjadą tu bardzo dobrze przygotowani, a są tak zachwyceni, zafascynowani tym naszym projektem, że też chcą jak najwięcej zobaczyć, zrobić, zrealizować w Polsce, w Tarnowie. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że to będzie miało kolejne kontynuacje.
6: A ja przypomnę, że wszystkie informacje o zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez znany tarnowski chór będą dostępne na stronie puelleorantes.pl.
7: SK Tarnów.
6: Wieczory poświęcone mistrzom. To propozycje w ramach prologu 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, zapowiada dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych Magdalena Piątek.
10: Wydarzenia specjalne w ramach prologu, będzie to 15 oraz 20 maja, wieczory poświęcone mistrzom Krzysztofowi Kieślowskiemu z okazji 30. rocznicy jego śmierci oraz wydarzenie poświęcone Andrzejowi Wajdzie z okazji roku Andrzeja Wajdy i stulecia jego urodzin.
6: A wspomniane wieczory mistrzów już 15 i 20 maja. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl.
7: SK Tarnów News.
6: Przedstawiciele sektora zbrojeniowego i firm z Małopolski spotkali się w Skrzyszowie. Odbywało się tam regionalne forum polskiego przemysłu zbrojeniowego. Więcej o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Ale zapowiemy też odlotowe zawody Agility, w których będą mierzyć się psy. Justyna Świderska, zapraszam. Te miliardy nie zostaną w kasie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Pieniądze z pożyczki unijnej w ramach programu SAFE trafią do firm sektora obronnego produkujących sprzęt, ale również do ich mniejszych kontrahentów, którzy dostarczają podzespoły i mniejsze elementy niezbędne do produkcji. Zapewniał o tym podczas Regionalnego Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Skrzyszowie wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk.
11: Witamy bardzo serdecznie na Regionalnym Forum Gospodarczym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, organizowanej przez Polską Grupę Zbrojeniową tu w Małopolsce, w Skrzyszowie, ale no, sercem przemysłowym w Małopolsce Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest oczywiście Tarnów i dlatego jesteśmy tutaj i tutaj zapraszamy do współpracy z przemysłem cywilnym, z przemysłem lokalnym, z przemysłem, który ma perspektywę w przyszłości również wykorzystania tego potencjału do dual use. Bardzo nam miło, że z nami jest gospodarz regionu, pan wojewoda Krzysztof Klęczar, wojewoda Małopolski, ale też powiem personalnie, Polska Grupa Zbrojeniowa trochę jest z Krakowa, bo prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest z Krakowa. Minister Obrony Narodowej, pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest tak naprawdę głównym klientem i motorem rozwojowym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, też jest z Krakowa, a więc gdzie jak nie tutaj też lokować perspektywę rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Dla nas perspektywa rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale całego przemysłu zbrojeniowego opiera się w dużej mierze o to, co się dzieje dzisiaj w Warszawie, czyli podpisanie pierwszy taki moment w Unii Europejskiej, gdzie kraj członkowski podpisuje umowę z Unią Europejską w sprawie pożyczki SAFE, czyli zafinansowania w ogromnej wysokości ponad 180 miliardów złotych rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Dlaczego to jest ważne w Tarnowie również? Dlatego, że te pieniądze, mimo że będą podpisane, ich płynięcie do Polski będzie dzisiaj w Warszawie, to te pieniądze będą płynęły do takich zakładów jak zakłady mechaniczne w Tarnowie, a za ich pośrednictwem do tych setek tysięcy przedsiębiorstw lokalnych, które są rozsiane po całej Polsce. Bardzo często mówimy o tym, co jest dumą polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podajemy przykłady, dzisiaj o tym też powiemy, jak Borsuk, jak amunicja 155, jak wiele tych krab, wiele tych elementów, które są na świecie znane. I mówimy, kto je produkuje. Huta Stalowa Wola, zakłady mechaniczne Tarnów, czyli obrona przeciwlotnicza, zestaw Pilica, potwór Stardowa, wszystkie te produkty są znane, ale na ogół nie wiemy, że aby wytworzyć taki produkt, potrzebna jest kooperacja z kilkuset przedsiębiorcami lokalnymi. Oni już są całkowicie anonimowi, o nich się nie mówi w przestrzeni publicznej, a my chcemy też ich zaprosić, żeby ich było jak najwięcej, żeby kooperowali, żeby dołączali do nich nowi do tworzenia tych produktów. I tak naprawdę te pieniądze, te miliardy nie zostają w kasie ani Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ani zakładów w większości, o których mówimy, nawet lokalnych, tylko zostają u naszych kooperantów, u naszych przedsiębiorców, z którymi pracujemy. I naprawdę ostatnie zdanie, mówi się o wzroście zatrudnienia w związku z SAFE i w związku z inwestycjami w rozbudowę polskich sił zbrojnych i nie tylko polskich, ale polskich sił zbrojnych, co jest najważniejszym motorem rozwojowym naszego przemysłu w tej chwili. Wzrost zatrudnienia, który nas interesuje, to jest nie tylko wzrost zatrudnienia w zakładach mechanicznych Tarnów, nie tylko wzrost zatrudnienia w Stalowej Woli, w Skarżysku czy w innych zakładach. Zamiast 1000 osób w jednym miejscu, bardzo nas cieszy, jeśli to będą po 2, po 3 osoby w 500, 600 miejscach, które z nami kooperują. To też jest ogromny wzrost zatrudnienia, to jest ogromny wzrost wartości, która potem przełoży się na funkcjonowanie w trybie dual use i eksporcie naszego przemysłu.
6: Mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
12: Bardzo dziękuję całemu zarządowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej za systematyczne i konsekwentne działania zmierzające do tego, by tu w Tarnowie przemysł zbrojeniowy, który ma tu przecież ogromne tradycje, rozwijał się i uczestniczył. Pan premier Kosiniak dziś jako pierwszy z przedstawicieli krajów Unii Europejskiej podpisuje umowę związaną z programem SAFE. To 190 miliardów złotych, które trafi do Polski. To pieniądze, które pozwolą rozwijać przemysł zbrojeniowy i to dzisiejsze spotkanie w sposób niezwykły, choć oddalone o 300 kilometrów od Warszawy, wpisuje się także właśnie w kwestię realizacji tej umowy, bo wiemy, że to jest dążenie rządu Rzeczypospolitej, to jest zobowiązanie pana premiera Kosiniaka, pana premiera Tuska do tego, by znaczna część, by większość tych środków była wydatkowana właśnie przez i zamówienia w ramach tych środków finansowane były realizowane właśnie przez polski przemysł.
6: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
13: Bardzo się cieszę, że Tarnów jest w centrum zainteresowania przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko, również wojska. Jesteśmy po wizycie Komisji Lokalizacyjnej, Interdyscyplinarnej Komisji Lokalizacyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego i przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. Widziałem ten błysk wokół żołnierzy, w Tarnowie się spodobało. Więc mam nadzieję, że to jest dobry kierunek, właściwy kierunek dla rozwoju miasta, aby w Tarnowie rozwijały się po pierwsze inwestycje zbrojeniowe w ramach zakładów mechanicznych i tu wielkie podziękowania za to, co już do tej pory się wydarzyło. Mam nadzieję, że potwór z Tarnowa okaże się hitem eksportowym na cały świat, że to będzie nowy element dla zakładów mechanicznych, który spowoduje ich rozwój. Wiemy o nowych zamiarach, planach inwestycyjnych, remontu hali, budowy nowej hali, zwiększenia możliwości produkcyjnych. To są dobre sygnały dla miasta. Liczymy również na obecność regularnych wojsk w mieście. Zatem ta dzisiejsza konferencja jest niezwykle istotna, ważna. Bardzo dziękuję panu prezesowi Leszkiewiczowi i zachęcam do tego, żeby Tarnów mocniej rozwijać i na tej mapie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, aby Tarnów był tym ważnym elementem inwestycyjnym przede wszystkim.
6: Mówi Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
14: To jest ważne spotkanie dotyczące budowania coraz lepszych relacji, ale też bardziej efektywnych między przemysłem prywatnym a Polską Grupą Zbrojeniową. I trochę przypadek sprawił, że to jest tak historyczny dzień dla polskiego przemysłu obronnego i dla polskiej obronności, dla polskiego wojska, bo dzisiaj podpisywana jest ta umowa SAFE między rządem a Komisją Europejską. Ona umożliwi nam finalizację kilkudziesięciu umów między Polską Grupą Zbrojeniową a Agencją Uzbrojenia, która reprezentuje ministra obrony narodowej. Wartość całego programu około 180 miliardów euro, 90% tych środków ma trafić do polskiego przemysłu. My liczymy na to, że połowa, co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa już przywoływany, inne armaty i działka, które stają się takim sztandarowym produktem zakładów mechanicznych w Tarnowie. To wszystko plus niedawna umowa, która dofinansowuje zakłady z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Te miliony również trafiają do zakładów właśnie na rozwój infrastruktury. To wszystko buduje potencjał. To spotkanie, które tutaj ponad 200 firm z okolic, z Małopolski, ale nie tylko, to dowód na wielkie zainteresowanie współpracą z przemysłem obronnym, ale także na to, że przemysł obronny dzisiaj staje się takim motorem napędowym, rozwojowym. Widać to po mniejszych ośrodkach, nie tylko Tarnów. Dzisiaj tutaj będzie także prezes czy dyrektor oddziału Autosanu z Sanoka. To jest część Huty Stalowa Wola, niedaleko od Tarnowa, ale także niezwykle ważna. Ważne się rzeczy dzieją tutaj w Jaśle, w Gamracie wczoraj i dzisiaj, bo tam partnerzy zagraniczni negocjują ważne umowy z naszymi zakładami. No i wszędzie tam to wszystko rośnie. W Tarnowie w zakładach mechanicznych pracuje już ponad 1000 osób, około 1050 i to także rośnie na przestrzeni ostatnich miesięcy. W związku z tym nie są to miejsca pracy w administracji, tylko na produkcji, inżynierowie. bo tam są potrzebni dzisiaj, potrzebne są te kompetencje, które budują potencjał przemysłu. Ale potencjał przemysłu tak naprawdę, nawet dzisiaj świętując to podpisanie umowy SAFE, nie weryfikuje się ilością umów, tylko realizacją zobowiązań. Przed nami 4 lata niezwykle intensywne. Sami nie damy rady, nie mamy monopolu na wszystko, nie mamy wszystkich kompetencji, dlatego tak ważne jest partnerstwo. Już dzisiaj zakłady mechaniczne w Tarnowie współpracują z wieloma firmami z okolic w różnym zakresie. Szukamy ciągle nowych kooperantów, choćby w zakresie kół zębatych na przykład. Nasze zespoły z PGZ-u będą czekały na przedsiębiorców i będą indywidualnie rozmawiać o tym, co można razem robić. Jest platforma zakupowa w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Od tego trzeba zacząć, od rejestracji. Tam już jest ponad 12 tysięcy firm z całego kraju w różnych zakresach. Jeśli ktoś się czuje na siłach, kompetentny, ma infrastrukturę, ma coś do czynienia z przemysłem obronnym, nie trzeba mieć w PKD zapisów związanych z przemysłem obronnym, bo to w różnym zakresie różne komponenty będą dostarczane do różnych naszych produktów. Niech to się wszystko dzieje, niech się rozwija. Za 2 tygodnie kolejna konferencja w Łańcucie prawdopodobnie dla województwa podkarpackiego. No i tak jeździmy z zespołami, żeby szukać nowych kompetencji, żeby budować partnerstwo i polepszać nasze relacje i wciągać coraz więcej firm w przemysł obronny. Przemysł obronny, jak Państwo wiecie, czujemy się zagrożeni, ale z drugiej strony przemysł obronny rozwija się, buduje nowe miejsca pracy, no i dzisiaj to jest ważny krok nie tylko w Warszawie, ale także tutaj w Tarnowie, by zwiększyć ilość kooperantów, zwiększyć ilość firm, które z nami współpracują i poszerzyć grono tych, którzy uczestniczą w produkcji polskiego bezpieczeństwa, naszego wspólnego bezpieczeństwa. Branża stalowa, branża odlewnicza jest niezwykle tutaj ważna. Także różnego rodzaju elementy. Ja, jadąc kiedyś do Autosanu, po drodze spotkałem w Brzozowie firmę, która nagle się okazało, robi jakieś plastikowe rzeczy do borsuka, do salowej woli. Więc ta sieć kooperantów nie jest wirtualna, ona jest rzeczywista i wiele firm takich mniej znanych, nie z pierwszych stron gazet, ale też takich mniejszych w różnych miejscach, małych miejscach w Polsce, w lokalnych ojczyznach, buduje potęgę przemysłu zbrojeniowego. I to jest wspaniałe. Dzisiaj prezes zakładów mechanicznych będzie mówił za chwilę o tym,

0: Gromadzi zawodników z całej Polski. Celem tej imprezy jest promocja nowoczesnych sportów kynologicznych i aktywności z psem.
1: Oliwia Babiarz, jestem organizatorem zawodów odlotowych w Tarnowie, a to są zawody Agility, a także trenerem Klub Sportowy Agility Tarnów.
0: Może zacznijmy od wytłumaczenia, czym te zawody Agility są.
1: Generalnie agility to jest sport, który polega na pokonywaniu toru przeszkód przez psa, a obok biegnie jego przewodnik. Liczy się jak najkrótszy czas i bezbłędny przebieg.
0: Czy to są takie zawody dla każdego posiadacza czworonoga, czy niekoniecznie?
1: Nie do końca. To jest nasza pierwsza edycja. To są zawody oficjalne, więc to są już zawody dla takich trochę lepiej podszkolonych piesków. Oprócz tych zawodów, które teraz będziemy organizować, są także zawody treningowe, w których mogą już wziąć pieski trochę mniej doświadczone udział.
0: Mhm. To w takim razie, mówiąc o zawodach, wytłumaczmy, jak one będą przebiegały, jakie zaplanowano konkurencje, jakie zadania będą miały psy do wykonania.
1: Tutaj, jeśli chodzi o przebieg tych zawodów, to są zawody dwudniowe, odbywają się one 30-31 maja w Tarnowie na tarnowskim lotnisku. I będzie to wyglądać tak, że w zasadzie codziennie jest bardzo podobny plan działań. Każdego dnia psy biegają 2-3 tory, które układa sędzia. Sędzinę mamy z Polski. Pierwszą w ogóle tutaj taką uprawnioną Magdalenę Ziółkowską. I po ułożeniu torku następuje zapoznanie toru. Zapoznanie toru trwa parę minut i później każdy piesek przebiega tor raz. Takich torów jest 2-3.
0: Mhm. Czy na tym torze znajdują się jakieś dodatkowe elementy, dodatkowe przeszkody, które trzeba pokonać?
1: Jeśli chodzi o przeszkody, to tutaj główne są chopki i tunele. Pies musi przeskoczyć przez chopkę albo przejść przez tunel. Oprócz tego mamy palisadę, kładkę i huśtawkę. To są już takie większe gabarytowe przeszkody, na których pies musi zaliczyć odpowiednio strefę.
0: Tak by się mogło wydawać, że cóż trudniejszego, piesek przecież biega naturalnie, prawda? Jednak dla wielu zwierząt wejście do takiego tunelu czy przejście przez chybotliwą kładkę już stanowi problem i dlatego wymaga wcześniejszego treningu.
1: Tak, dokładnie. Pieski, które będą startować na naszych zawodach oficjalnych, są wcześniej do tego przygotowane, trenowane parę lat. Tutaj także oprócz treningu dochodzi ta kwestia fizyczności. Te pieski są specjalnie szkolone, trenowane, one uprawiają fitness, różne biegi, także są jak najbardziej do tego przystosowane, przygotowane, żeby przebiec taki torek.
0: To ja zapytam, skąd wziął się pomysł, żeby w Tarnowie takie zawody organizować? Dużą mamy społeczność właścicieli, którzy właśnie tym się zajmują?
1: Generalnie ja w tym sporcie siedzę już od parunastu lat i tutaj robiliśmy to dość mocno amatorsko, tak jak już wcześniej wspomniałam. Organizujemy zawody treningowe, które nie potrzebują tych całych oficjalnej otoczki, sędziego i tak dalej. No ale tutaj chcieliśmy iść o krok dalej. Mamy tutaj już rzeszę zawodników tarnowskich, także z dedykacją dla nich właśnie robię te zawody, żeby mogli się rozwijać. Też chcemy pokazać ludziom nasz piękny Tarnów, bo do tej pory jeździliśmy na zawodach po całej Polsce i po całej tak naprawdę Europie, bo Czechy, Słowacja, to cały czas gdzieś tam jeździmy. No ale chcieliśmy tutaj też pokazać w Tarnowie, że my też możemy zorganizować takie zawody, bo to się wydaje, że organizacja zawodów, ale to jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, do spięcia i do zorganizowania. Także próbujemy swoich sił. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia tego typu impreza u nas i że Tarnów będzie się rozwijał agilitowo. Chcemy też tutaj zaprosić mieszkańców do przyjścia, oglądnięcia nas, jak my tutaj będziemy wariować na tym torze, pracować, biegać z tymi psami. Myślę, że to jest naprawdę świetne widowisko, także warto przyjść, zobaczyć, oglądnąć. Może akurat komuś się spodoba i złapie tego bakcyla do agility i będzie chciał kontynuować, zacząć pracę ze swoim pieskiem w tym kierunku. Mamy tutaj taką klasę na tych zawodach, zerówki ona się nazywa i myślę, że jakby piesek był odpowiednio wcześniej przygotowany, to znaczy miałby jakieś tam postawy posłuszeństwa i wiedziałby, jak pracować z człowiekiem i człowiek gdzieś tam już by gdzieś z tym psem pracował w innych sportach, nawet chociażby samo posłuszeństwo, to myślę, że jest cień szansy, jednak to jest bardzo... bardzo krótki okres czasu do przygotowania.
0: Jednak ta praca wymaga większej systematyczności i dłuższego treningu.
1: Tak, tak, tak, zdecydowanie.
0: To, o czym warto wiedzieć, jeżeli ktoś rozważałby na przykład przystąpienie do takich zawodów, że przede wszystkim to ma być zabawa, zarówno dla właściciela, opiekuna, jak i dla psa. Nie można tego zwierzaka do niczego na siłę przymuszać.
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj u nas w klubie bardzo stawiamy właśnie na fun, dobrą zabawę i komfort psa i człowieka. Wiadomo, wiadomo, to jest zawsze gdzieś tam na pierwszym miejscu i jeśli to rzeczywiście przynosi parze satysfakcję i wygląda to ładnie, już ta komunikacja jest zgrana, to dopiero wtedy zapraszam ich na zawody, żeby sobie pokonkurowali. Ale wiadomo, najpierw jest

0: praca, pies musi zrozumieć, człowiek musi zrozumieć, musi się wszystkiego nauczyć, żeby to wyglądało płynnie, nie było żadnych zgryzów między psem a człowiekiem i dopiero wtedy taka para może przystąpić do zawodów.
1: A gdybyśmy miały uchylić rączka tajemnicy, jak wyglądają takie treningi, jak wygląda uczenie psa tych poszczególnych komend i poszczególnych zadań?
0: Agility bardzo się zmieniło od tego czasu, kiedy ja zaczęłam trenować. Teraz w tym momencie bardzo stawia się na zrozumienie zadania przez psa. Dużo kształtujemy, dużo oczekujemy od psa, żeby trochę sam wymyślił, co ma zrobić i nagradzamy to. Bardzo duży nacisk kładzie się na nagrodę psa, na jego właśnie uczucia, emocje, żeby to wszystko było pozytywne, żeby go nie zmuszać, tylko on chciał właśnie sam to robić. Także my trochę podpowiadamy tym psom, że halo, słuchaj, to jest taka fajna aktywność, jak będziesz wymyślał i będziesz kreatywny i będziesz chciał to robić, no to będzie super ekstra fun, bardzo dużo nagród, pozytywne emocje i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo tutaj stawiamy na właśnie tą samodzielność pieska.
1: Zachętą są głównie smakołyki?
0: I jeśli chodzi o nagrody, to tutaj wyróżniamy parę nagród, ale główne to są właśnie smakołyki i zabawki. Moje pieski na przykład uwielbiają się bawić czerpakami i gdzieś tam trochę można powiedzieć, że tymi smaczkami gardzą.
1: Czyli można różnymi ścieżkami dojść do tego samego efektu.
0: Tak, dokładnie. Każdy pies jest inny, każdego psa motywuje coś innego. Dla jednego będzie to uśmiech, przytulenie się z przewodnikiem na końcu, dla drugiego będzie to pieczony kurczak, a dla trzeciego tylko i wyłącznie zabawki, więc tutaj te wszystkie metody szkoleniowe i nagrody przystosowujemy do pieska, tak żeby jak najbardziej mu tutaj podpasować. No tak jak mówię, tutaj bardzo duży nacisk kładzie się na tego psa, na zrozumienie psa i na to, co on tak właściwie chce i czego potrzebuje.
1: To jest trochę inne podejście od tego, do czego przywykliśmy na ogół, bo jeżeli ja mam psa, to ja muszę go karmić, muszę go czesać, muszę go kąpać, jeżeli trzeba, muszę go zabrać do weterynarza, no i przede wszystkim muszę go zabierać na codzienne spacery. A tutaj oferujemy coś jeszcze ponad to.
0: Tak, ja jestem bardzo dużą fanką właśnie trenowania z psami. Oprócz tego, że właśnie kocham to agility i trenuję od parunastu lat, to nawet jestem święcie przekonana, że nawet gdybym nie trenowała agility, to robiłabym coś więcej z moim psem. Dlaczego? Dlatego, że przez pracę właśnie tutaj z psiakiem tworzy się wyjątkowa więź. My musimy zrozumieć tego psa, musimy zrozumieć jego potrzeby, to co on do nas mówi niewerbalnie. No, jak dla mnie to jest trochę magia. I bardzo kocham ten moment, kiedy właśnie jesteśmy na torze i tak naprawdę ja używam tych słów, ale on nie do końca wie, że siad to siad, tylko po prostu jest wyuczony, że na tą komendę ma usiąść. No a mimo wszystko my się rozumiemy bez słów, robimy bardzo trudne rzeczy, nie wiem, slalom, te hopki, te sekwencje czasami są tak trudne, że no w głowie się nie mieści człowiekowi, a pies staje i robi to z uśmiechem na twarzy i na końcu jeszcze się z tego cieszymy i jesteśmy wszyscy zadowoleni. No dla mnie to jest coś niesamowitego i każdemu polecam po prostu agility, bo to jest niesamowite uczucie.
1: Sposób na takie aktywniejsze niż tylko spacerowanie, spędzenie czasu ze swoim pupilem. Ja gdzieś wyczytałam, czy nawet w rozmowach z behawiorystami tarnowskimi usłyszałam, że taki wysiłek intelektualny dla psa jest tak samo ważny, jak to zmęczenie czterech łap.
0: Tak, dokładnie. Nawet ja bym powiedziała, że trochę ważniejsze jest zmęczenie intelektualne niż fizyczne. Ja tutaj mogę podać przykład mój. Ja mam border collie, to jest rasa stworzona do pracy i nawet jeśli one przejdą 10 km na nogach, ciągnąc mnie gdzieś tam na pasie, bo uprawiamy też biegi, to one dalej przychodzą do domu i szukają pracy, co by tu porobić. A jeśli ja ich wezmę na intensywny trening 5-minutowy agility, gdzie rzeczywiście muszą myśleć, co mają zrobić i słuchać przewodnika, to są 10 razy bardziej zmęczone niż po tych 10 kilometrach. Także ja uważam, że sport to jest naprawdę coś pięknego, tutaj trenowanie z psem i uważam, że każdy właściciel powinien się tutaj pochylić nad tym, żeby trochę popracować ze swoim psem. Już tutaj nie mówię o agility, treningach, nie wiadomo czego, ale nawet robienie sztuczek codziennie po 5 minut, to już tworzy jakąś więź, to już męczy trochę tego psa, sprawia, że musi myśleć, wymyślać.
2: SK Tarnów.
1: Powiedziałaś ważną rzecz o tym kreowaniu więzi ze swoim czworonogiem. Tak się zastanawiam, jak odczytywać te sygnały, bo przecież są one sygnałami niewerbalnymi. Jak to zrobić, żeby pies rozumiał, o co nam chodzi i żeby sam umiał być kreatywny, bo i o tym powiedziałaś, że oczekujecie od psa, żeby był kreatywny.
0: Tak. Tutaj przychodzi mi z pomocą nauka metodą kształtowania. To jest bardzo czasochłonna metoda. i wymaga od nas ogromnego pokładu cierpliwości, ale punktuje bardzo, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju sporty. Polega ona na tym, że oczekujemy od psa, że sam wymyśli, co ma zrobić. Tutaj podam przykład. Wymyśliłam sobie, że chcę nauczyć mojego psa obiegania pachołka, więc biorę pachołek, siadam przed nim, zaznaczam go wzrokiem, czyli patrzę na niego i czekam, aż mój pies wymyśli, że ma go obiec. Ten pies wtedy się męczy, główkuje, co ja muszę zrobić, żeby dostać tego smaczka, żeby było fajnie, żeby był fun. No i jak gdzieś tam robi pierwsze kroki w stronę pachołka, bo nie mówię, że od razu musi zrobić całe zachowanie, ale gdzieś tam podąża w stronę tego pachołka, ja od razu nagradzam to, że on spróbował, że chciał, tą jego kreatywność i że właśnie zaczął iść w stronę tego pachołka. Jak go nagrodzę parę razy za to, że on próbował gdzieś tam iść w stronę tego pachołka, to on za którymś razem w końcu obejdzie ten pachołek i wtedy dostanie jackpota, czyli bardzo, bardzo dużo smakołyków. I mogę sobie dać rękę uciąć, że jak dostanie tego jackpota, to później już będzie główkował szybciej i proces myślowy będzie krótszy, bo będzie wiedział, że to chodziło o to. I właśnie przez takie kształtowanie idzie szybko zmęczyć psa i jest bardzo fajne. Piesek musi myśleć.
1: Czy do takiego kształtowania nadają się głównie młode psy, szczeniaki, czy można zacząć w dowolnym momencie?
0: Jeśli chodzi o trenowanie z psem, to zależy od tego, co chcemy robić, ale uważam, że każdy piesek nadaje się do wszystkiego, jeśli jest zdrowy oczywiście, bo jeśli ma przeciwwskazania zdrowotne, no to już nie bardzo, ale jeśli jest zdrowy, jest młody czy starszy, to zawsze to, co chcemy z nim robić, możemy dostosować do psa, czyli jeśli mamy staruszka, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robił jakieś proste sztuczki, żeby się męczył właśnie w ten sposób, żeby pracował w ten sposób, a jeśli mamy młodego psa, jak najbardziej możemy z nim zacząć ćwiczyć agility, jeśli nie ma właśnie tych przeciwwskazań zdrowotnych i nie ma żadnych wykluczeń. Każdy pies może pracować, każdy pies może robić, każdy pies może ćwiczyć, tylko najważniejsze jest to, żeby dobrać te ćwiczenia, poziom trudności do wieku i możliwości psa.
1: I podejrzewam też nie oczekiwać efektów od razu, bo tempo postępów pewnie zależy indywidualnie od każdego zwierzaka.
0: Tak, to jest właśnie temat, którego ja nie lubię poruszać jako trener psów, bo właśnie wszyscy zawsze do mnie przychodzą kursanci i pytają, ile treningów potrzeba, żeby pies zrobił to i tamto. No niestety tutaj nie da się określić jednakowo, ile temu psu zajmie. Ja też często jak przychodzą do mnie nowe psy, to ja nie znam tego psa i nie wiem, jak on szybko się potrafi uczyć. Także to wszystko jest indywidualne, zależy od psa, od tego, ile razy, jak często będziemy z nim ćwiczyć, no i też jak będzie wyglądał ten trening. No bo też tutaj nie ukrywam, że ważne jest nasze zaangażowanie i umiejętność nagradzania psa i umiejętność pracy z nim, bo to nie jest tak, że siądę sobie i zacznę uczyć psa, tylko też muszę mieć trochę w tym doświadczenia i wiadomo, że czym większe moje doświadczenie, to tym szybciej też nauczę psa.
1: Podejrzewam, że postępy w tej nauce i fakt, że ta więź pomiędzy opiekunem a psem się fajnie rozwija, fajnie się buduje, to wynagradza jakby wszystkie te trudy. Daje taką satysfakcję, że jednak te wysiłki się opłacają.
0: Oczywiście, że tak. Ja tutaj mam często też takich kursantów, którzy przychodzą na agility, a mieli dużo problemów behawioralnych z psem. I okazało się, że większość tych problemów behawioralnych można właśnie zlikwidować.
1: Albo... A jakie na przykład to są problemy?
0: Na przykład zjadanie mebli.
1: Kiedy pies zostaje sam w domu,
0: tak,
1: na przykład.
0: Kiedy pies zostaje sam w domu, zjadanie mebli, kopanie dołków w ogrodzie, uciekanie za bramkę. Różne tego typu rzeczy, takie problemy, które wynikały po prostu z braku zmęczenia psychicznego tego psa.
1: Kiedy pies się po prostu nudził.
0: Tak, nudził się i sam sobie wymyślał swoją pracę. A jak my mu wymyślimy pracę, sztuczki, agility, cokolwiek, no to te problemy znikają.
1: Kiedy wymyślał sobie sam niekoniecznie to, co było pożądane.
0: Dokładnie. No bo mamy psy, które są stworzone do pracy i które mają te predyspozycje takie charakteru, że będą pracować, robić i nie usiedzą w miejscu. No to takie pieski same sobie znajdują niestety pracę.
1: To by się zgadzało z tym, o czym mówią i organizacje, i instytucje, które zajmują się psami i pośredniczą w ich adopcji, że tak naprawdę w momencie, kiedy decydujemy się na przyjęcie zwierzaka, warto jest sprawdzić charakter, przeznaczenie tego psa z tego względu, żebyśmy się dopasowali, bo jeżeli rzeczywiście weźmiemy sobie pieska, który ma pracować, ma gdzieś tam w genotypie wpisaną tę pracę, a będziemy chcieli tylko, żeby nam towarzyszył i spał na kanapie, to nie do końca się dogadamy.
0: Tak, ja uważam, że powinniśmy sprawdzać, czytać dużo przed wzięciem danej rasy, ale przede wszystkim też weryfikować te źródła wiedzy, bo nieraz w internecie czytam takie bzdury na temat różnych ras i właśnie przychodzą też do mnie później dobry przykład Border Collie, które są opisane jako psy rodzinne. Biorą sobie rodzinę, mają malutkie dzieci i później jest problem, że te psy podgryzają na przykład biegające dzieci. A przecież to jest rasa pasąca, więc te psy mają paść. One pasą owce, one podgryzają te owce i prowadzą te owce. Więc to jest coś, do czego zostały stworzone. Także ja polecam bardzo skonsultować się przed podjęciem decyzji o psie po prostu z osobą, która pracuje na co dzień z takimi psiakami. Jeśli, nie wiem, chcemy sobie wziąć bordera coli, spotkajmy się z paroma borderami coli przed tym. Poznajmy tą rasę, zobaczmy, posłuchajmy właścicieli, posłuchajmy rzetelnej informacji, a nie wyczytanych gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, z niewiadomego źródła. Spotykajmy się z tymi właścicielami, nie wiem, w parku jest dużo też psiarzy, chodzą, obserwuję, widzę. Podejdźmy, zapytajmy, jaki ten piesek jest, czy ci właściciele mają jakiś problem z tym psem, czy coś jest fajnego, czy coś jest negatywnego. Bądźmy pewni, że ta rasa jest dla nas, nie dlatego, że wyczytaliśmy gdzieś tam w internecie, czy widzieliśmy na filmiku, na TikToku, że ten piesek robi super ekstra sztuczki, bo często te super ekstra sztuczki są po prostu poparte godzinami pracy nad tymi sztuczkami.
1: Której nie widać potem w tym filmiku, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie, tego nie widać. A my trenujemy z tymi psami praktycznie codziennie, żeby to wyglądało jak wygląda, czyli efektownie, ładnie i przyjemnie dla oka. No a gdzieś tam ludzie sobie biorą psy i myślą, że od razu w pakiecie ze sztuczkami. No niestety to tak nie działa.
1: Wracając do zawodów, zostało do nich jeszcze trochę czasu. Czy cały czas mamy otwartą listę, jeżeli chodzi o zgłoszenia zawodników?
0: Tak, lista zawodników jest cały czas otwarta. Bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy już około 100 zawodników z całej Polski. Będą także ludzie na przykład z Nadmorza. Będą Czesi, będą Słowacy. Także super, że udało się zgrać tutaj taką ekipę. Niemniej jednak cały czas zapraszamy. Lista zgłoszeń jest otwarta.
1: To ja zapytam, jeśli mogę, o organizację, bo zapraszamy. Z jednej strony mamy uczestników, z drugiej strony będziemy mieli widzów. Czy jest jakiś taki savoir vivre, którego należy przestrzegać, przychodząc oglądać takie zawody? Bo wiemy, że będzie zwierząt dużo, dla nich sytuacja może stresowa, zupełnie nowe miejsce. Jak się zachować, żeby rzeczywiście przebiegało to wszystko gładko i bez kolizji?
0: Jak najbardziej zapraszamy również publiczność. Tutaj taka wielka prośba główna do publiczności, aby pieski zostawiać w domu. Chcemy zapewnić maksimum komfortu naszym zawodnikom, aby nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Wiadomo, jak to jest. Człowiek się zapatrzy, no i zaraz może dojść do jakiejś tragedii. Także bardzo prosimy, zapraszamy, ale bardzo prosimy o pozostawienie swoich piesków w domu, aby zapewnić maksymalny komfort naszym zawodnikom. Zapraszamy dorosłych, zapraszamy dzieci. Obiecujemy, że emocji sportowych nie zabraknie, będzie bardzo dużo piesków. Może niektóre dadzą się nawet pomiziać w przerwach między startami. Będziemy mieć również wystawców. Będzie można zakupić różne fajne gadżety dla piesków, karmy dla psów. Także będzie się działo. Będziemy mieć również food trucka. Będzie można zjeść obiad. Także zapraszamy.
1: Zapowiadała organizatorka odlotowych zawodów Agility w Tarnowie Oliwia Babiarz. Dwudniowa impreza 30 i 31 maja na tarnowskim lądowisku przy ulicy Lotniczej. Wydarzenie poleca Radio SK, a piszemy o nim więcej na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów News.
1: Święto polskiego kina już po raz 40. 22 maja rozpocznie się jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. W programie imprezy znalazło się 14 projekcji konkursowych, które powalczą o Grand Prix. Ale festiwal to nie tylko projekcje filmowe, zapowiada dyrektorka Tarnowskiej Nagrody Filmowej Magdalena Piątek.
3: Jubileusz, 40. edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej to wyjątkowe święto polskiego kina, które chcemy razem z Państwem uczcić w wyjątkowy sposób. Na start może opowiem o tym, co się zmieniło, ponieważ 40. edycja festiwalu jest dobrym momentem na zmiany, na otwarcie się na nowe horyzonty kreacji, wizerunku, promocji obecności Tarnowskiej Nagrody Filmowej w całej branży i w tej rodzinie festiwali filmowych w naszym kraju. Dlatego jubileuszowa edycja wystartuje z nowym wizerunkiem. Państwo mogą tutaj zobaczyć nasze nowe logo, nowy branding oraz nowe statuetki, o których za chwilę więcej opowiem. A skoro wspomniałam o statuetkach, czas opowiedzieć o nagrodach festiwalu, bo jest to w końcu Tarnowska Nagroda Filmowa. W konkursie głównym przyznajemy nagrody Grand Prix i nasza nowa statuetka, Tarnowska Nagroda Filmowa tutaj po lewej stronie i 20 tysięcy złotych. Nagroda jury młodzieżowego, statuetka kamerzysta i 5 tysięcy złotych. Nagroda publiczności, statuetka publika i 5 tysięcy złotych. nagroda specjalna dla debiutującego twórcy ufundowana przez Tarnowskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Jest to druga edycja tej nagrody. Bardzo się cieszymy, że możemy kontynuować tę misję wspierania młodych, debiutujących twórców. Będzie to nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł i dwie nagrody specjalne ufundowane przez naszych sponsorów, obie w wysokości 5000 zł. W konkursie Filmy Młodego Widza swoją statuetkę, swoją nagrodę przyznaje jury dziecięce po obejrzeniu bajek konkursowych zgłoszonych przez producentów i wręczają swoją własną statuetkę, maszkaronek, kwotę nagrody pieniężnej w wysokości 5000 zł. I na koniec nagroda za kształt twórczości i wkład w rozwój polskiej kinematografii i nasza nowa, przynajmniej na ten moment, stała statuetka Wieczność i nagroda pieniężna w wysokości 10000 zł. A o tegorocznym laureacie tej właśnie nagrody opowie prezydent Tarnowa.
4: Co prawda jest to już wiadomość publiczna, niemniej jednak sylwetki Marka Konrada przedstawiać nie trzeba. Jest to ikona i muszę powiedzieć, że mam niebywałe szczęście, za co bardzo serdecznie dziękuję Tarnowskiemu Centrum Kultury, całemu zespołowi, ponieważ zaczęliśmy z wysokiego C wręczeniem nagrody za całokształt twórczości Krystynie Jandzie w tej kadencji. Rok temu Bogusław Linda, dzisiaj kolejne wielkie nazwisko polskiego kina Marek Konrad. Postać niezwykle lubiana, szanowana, odtwórca kultowych ról w polskich filmach. Nagroda w pełni zasłużona. Bardzo się cieszę, że przyjedzie do Tarnowa i że będę miał tę niewątpliwą przyjemność i radość, bo sam osobiście jestem wielkim fanem, a Dzień Świra mógłbym oglądać na okrągło osoby Marka Konrada. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Nie o tym, kto jeszcze do nas przyjedzie do Tarnowa, powie dyrektor artystyczny festiwalu.
5: Rzeczywiście w kilku słowach chciałbym opowiedzieć o sercu festiwalu, czyli naszym konkursie głównym, konkursie filmów pełnometrażowych. Ta formuła już obowiązuje od jakiegoś czasu, to nie są tylko fabuły, to też mogą być dokumenty lub animacje. Zdecydowaliśmy się na 14 tytułów, podobnie jak w roku ubiegłym. Wśród nich są filmy debiutantów, ale są też filmy doświadczonych twórców. Myślę, że ta równowaga pomiędzy jednymi i drugimi może być interesująca. Ja przeczytam Państwu listę tytułów tak szybko. Brat Macieja Sobieszczańskiego, Chopin Chopin Michała Kwiecińskiego, Dobry Chłopiec Jana Komasy, Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego, Dziecko z pyłu Weroniki Mliczewskiej i to jest ten jedyny dokument w naszej konkursowej stawce, Franz Kafka Agnieszki Holland, LARP Miłość, Trolle i inne questy Kordiana Kądzieli, Miłe kobiety w reżyserii Marii Wojtyszko i Jakuba Krofty i tutaj mała ciekawostka, to jest film przedpremierowy, który w Tarnowie zostanie pokazany jako w drugim miejscu. Po festiwalu Mastercard of Camera film trafia właśnie do Tarnowa jeszcze przed oficjalną premierą kinową, także myślę, że to będzie atrakcyjne wydarzenie. Kolejnym filmem są Ministranci Piotra Domalewskiego, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej Emi Buchwald, Pojedynek Łukasza Palkowskiego, Vinci 2 Juliusza Machulskiego, Wielka Warszawska Bartłomieja Ignaciuka i Zima pod znakiem Wrony Kasi Adamik. I parę słów o gościach, którzy do nas przyjadą. Pan prezydent wspomniał o Marku Konradzie, laureacie nagrody za całokształt twórczości, ale ja pozwolę sobie jeszcze dopowiedzieć, że na ten wieczór przyjedzie także reżyser filmu Dzień Świra, między innymi Marek Koterski wraz ze swoją małżonką, także też będzie możliwość spotkania się z tym wybitnym polskim reżyserem. Mamy potwierdzonych na ten moment, myślę, że już pokaźną liczbę gości, natomiast te nazwiska, które Państwu podam, to nie będą oczywiście wszystkie nazwiska. Cały czas pracujemy nad listą gości i myślę, że będziemy pracować do samego początku festiwalu. Swój udział w Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej potwierdził Robert Więckiewicz przy okazji filmu Vinci 2. Bardzo bogatą reprezentację będzie miał film Wielka Warszawska, ponieważ przyjedzie do nas reżyser filmu Bartłomiej Ignaciuk, ale również aktorzy Tomasz Ziętek i Piotr Trojan. Przyjedzie do nas Wojciech Smarzowski, reżyser filmu Dom Dobry, również twórcy filmu Ministranci, reżyser Piotr Domalewski i aktorka Kamila Urzędowska, która już kilkukrotnie gościła na naszym festiwalu. Do filmu Pojedynek wiele wskazuje na to, że przyjedzie reżyser Łukasz Palkowski. Ja tylko dodam też w ramach ciekawostki, że jest to twórca, który swoją pierwszą nagrodę filmową w życiu dostał właśnie na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej za film Rezerwat i świetnie wspomina nasz festiwal, więc bardzo się ucieszył z tego zaproszenia, ale będzie też producent filmu Marek Nowowiejski i aktorka Anna Pruchniak. Do filmu Zima pod znakiem Wrony mamy na ten moment potwierdzoną producentkę filmu Olgę Hajdas i aktorkę bardzo utalentowaną Zofię Wichłacz. Mamy też potwierdzenia od Michała Kwiecińskiego, czyli reżysera filmu Chopin Chopin oraz od reżysera filmu Brat Macieja Sobieszczańskiego. Tam też przyjedzie aktor, który gra główną rolę, Filip Wiłkomirski. Także to jest na ten moment tyle. Myślę, że ta lista jeszcze się znacząco powiększy. Nad tym będziemy dalej pracować. Oczywiście nasze festiwalowe filmy będzie oceniało jury. Przewodniczącą składu jurorskiego będzie Małgorzata Jemielska, świetna reżyserka, fabularzystka, dokumentarzystka, która zresztą w roku ubiegłym dostała na naszym festiwalu jedną z nagród za dokument Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć. W składzie jurorskim będzie również popularny aktor filmowy i teatralny Wojciech Solarz, kompozytor Daniel Blum, jedna z najważniejszych reżyserek obsady w polskim kinie Ewa Łepecka i dziennikarz filmowy, który od lat związany jest m.in. z Gazetą Wyborczą czy Newsweekiem, Krzysztof Kwiatkowski.
2: SK Tarnów.
1: Mówi Dominika Dąbek, wicedyrektorka Tarnowskiego Centrum Kultury.
3: Choć festiwal oficjalnie otworzymy 22 maja, zapraszamy Państwa na prolog festiwalu. Przygotowaliśmy dwie propozycje pod hasłem Mistrzowie. W tym roku przypada 30. rocznica śmierci Krzysztofa Kieślowskiego oraz przypadłyby setne urodziny Andrzeja Wajdy i mamy rok wajdowski. I z tego właśnie względu już 15 maja zapraszamy Państwa na wernisaż wystawy Piotra Jaksy. Będą to fotografie poświęcone Krzysztofowi Kieślowskiemu i jego pracy nad trzema kolorami. Wieczór ten uzupełnimy jeszcze projekcją specjalną filmu Bez końca, ponieważ oprócz projekcji będzie spotkanie, a swój przyjazd potwierdzili autor zdjęć Piotr Jaksa oraz aktorka, która występowała u Krzysztofa Kieślowskiego, Grażyna Szapołowska. Za to 20 maja w ramach nowej inicjatywy Kina Marzenie, dyskusyjnego klubu filmowego, tym razem w festiwalowej odsłonie poświęcimy ten wieczór postaci Andrzeja Wajdy. Nasz klub dyskusyjny nazywa się Niewinni Marzyciele i inspiracją do powstania tej nazwy byli Niewinni Czarodzieje i właśnie ten film Państwu zaprezentujemy na dużym ekranie. Po projekcji odbędzie się dyskusja i zagoszczą tam postacie związane właśnie z mistrzem. Oprócz tego jeszcze film poprzedziły spotkania z filmoznawcami dla kandydatów do jury młodzieżowego. To już jest taki stały cykl Mówimy o kinie. Udało nam się wyłonić 7 reprezentantów ze szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych z Tarnowa. Jeśli chodzi o istotne wydarzenia w ramach samego festiwalu obok konkursu głównego, to oczywiście filmy młodego widza. Tutaj nie zabraknie pokazów animacji konkursowych, ale projekcji specjalnych, w tym przedpremierowych oraz szeregu spotkań, warsztatów, konkursu plastycznego pod hasłem Kinoludki w marzeniu czy gry terenowej. Więc chociaż termin festiwalu w tym roku nie zbiegnie się z dniem dziecka, to ci najmłodsi widzowie będą zadowoleni.
1: Mówi Tomasz Kapturkiewicz, dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury.
6: Wracamy do koncertów Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Od 20 lat już bardzo mocno wyeksplorowaliśmy rynek kompozytorów do polskich filmów, do polskich seriali. Oczywiście mamy swoich ulubieńców i do nich też w tym roku chcielibyśmy powrócić. Przygotowaliśmy dla Państwa dwa koncerty. Zacznę od końca. Od koncertu poświęconemu Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi. To jest nasz ponowny ukłon w stronę tego wielkiego, wspaniałego muzyka jazzowego i też twórcy muzyki filmowej do polskich filmów, seriali, także licznych szlagierów, które do dzisiaj pozostają evergreenami. Przywitaliśmy tutaj takim tematem Państwa instrumentalnym z filmu 40-latek, bo trudno nie odnieść się do tego właśnie filmu, kiedy 40 jest wypisane na tegorocznej edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej, więc ta 40 będzie nam towarzyszyć w bardzo wielu osłonach i w bardzo wielu formach. Koncert, o którym Państwu mówię, poświęcony Jerzemu Dudusiewi Matuszkiewiczowi, to wykonanie jazzowe. Odpowiedzialność za ten koncert wziął na siebie Andrzej Jagodziński i jego trio. Ono jest powiększone o wspaniałą wokalistkę jazzową Agnieszkę Wilczyńską i wybitnego trębacza Roberta Majewskiego. Ten koncert odbędzie się tu, w Kinie Marzenie, podczas gali wręczenia nagród 30 maja w godzinach wieczornych. Natomiast chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na świetny, duży, przygotowany specjalnie na tę okoliczność koncert jubileuszowy pod nazwą 40 lat minęło w wykonaniu jazzowego big bandu Jazz Pulse Big Band Michała Króla. To 17-osobowa ekipa, która przygotowała najpiękniejsze tematy muzyczne, także Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, ale usłyszymy wielkie przeboje z polskich filmów i seriali, nie tylko 40-latka, nie tylko Janosika, czy Jak rozpętałem II wojnę światową, ale także inne doskonale znane Państwu piosenki. Ten koncert zasilą także trzej wokaliści, którzy znani są szerzej Państwu pewnie z popularnych programów jak The Voice of Poland czy Szansa na sukces. Ten koncert chcielibyśmy dla Państwa przygotować na rynku. To będzie koncert zaplanowany na 24 maja w niedzielę. Wstęp wolny. Myślę, że jeżeli tylko nam dopisze pogoda, to liczymy na tłumy. I co ciekawe, pierwszy z koncertów, o którym wspomniałem, galowy, poprowadzi nasz kolega Sebastian Szafarz, a drugi koncert jubileuszowy na tarnowskim rynku poprowadzi Paweł Sztompkę, dziennikarz Polskiego Radia, programu pierwszego. Legendarna postać, której specjalnie nie trzeba przedstawiać, który już kilka razy wcześniej gościł w Tarnowie, także właśnie w takiej roli prowadził inne koncerty muzyki filmowej, które w poprzednich latach przygotowaliśmy. Więc myślę, że te dwa koncerty będą naprawdę wspaniałym wydarzeniem. Ten jubileuszowy w przestrzeni Starego Miasta będzie koncertem wstęp wolny, ta ilość miejsc nie jest ograniczona. Natomiast w kinie będą na koncert bilety w symbolicznej cenie 40 zł. Znowu chcieliśmy się utrzymać tej magicznej liczby 40, która nam w tym roku towarzyszy. 40 lat minęło, wprawdzie śpiewa Andrzej Rosiewicz w tej piosence. My mamy 40. nagrodę filmową, ale także naprawdę 40 lat minie w przyszłym roku, ale jak tu się do tego nie odnieść, kiedy właśnie, jak już wspominałem, ta 40, cytując Mynarskiego, jest w tytule. I w zasadzie to wszystko, jeżeli chodzi o koncerty. Te dwa koncerty proszę sobie zapamiętać i zapisać w kalendarzu. A na koniec chcielibyśmy jeszcze podsumować i dorzucić kilka istotnych informacji. Chciałbym oddać głos dyrektorce Tarnowskiej Nagrody Filmowej, pani Magdzie Piątek.
3: Jak Państwo mieli okazję usłyszeć, program jest naprawdę bogaty i chcielibyśmy z wszystkimi mieszkańcami Tarnowa, ale nie tylko, okolice, cała Polska, wszyscy miłośnicy kina są mile widziani w Kinie Marzenie i w wielu przestrzeniach naszego miasta, ponieważ tegoroczny program obejmuje prawie 60 wydarzeń, to jest naprawdę dużo. Są to projekcje filmowe, których będzie prawie 40, ponad 40, przepraszam, spotkania z twórcami, cykl filmów młodego widza, który również sam w sobie jest bogaty w propozycje dla najmłodszych, dwie wystawy czasowe, wspomniana wystawa Piotra Jaksy, ale także wystawa autora naszej kreacji, Aleksandra Walijewskiego, warsztaty edukacyjne i dwa wspomniane koncerty muzyki filmowej, także będzie się działo, liczymy na Państwa obecność. Jeżeli chodzi o bilety na tegoroczną edycję festiwalu, bilety będą dostępne w Kinie Marzenie oraz online na stronie festiwalu, na stronie kina. Bilety na projekcje konkursowe będą w cenie 15 zł, bilety w cenie 10 zł będą na projekcje specjalne, filmy młodego widza w cenie 12 zł, karnet festiwalowy obejmujący projekcje konkursowe oraz projekcje specjalne w cenie 180 zł, gala wręczenia nagród oraz koncert 40 zł, na pozostałe wydarzenia plenerowe wstęp bezpłatny. Także liczymy na Państwa obecność, zapraszamy serdecznie i proszę zapisać termin 22 do 30 maja 2026 oraz wydarzenia prologu 15 maja i 20 maja.
1: Tarnowska Nagroda Filmowa startuje 22 maja. O szczegółach festiwalu piszemy na tarnowesk.pl.

0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Pracki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Rejmonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata PZ i Kasbałagane Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Kerry Hilson z hitem Zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte i nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas, idźmy w to. To otwiera przed nami nowe szanse. Czekamy na odszkodowanie, no nie wiem, na przykład za zimną wodę w morzu, no i też by się przydało odszkodowanie za tych wkurzających znajomych na wakacjach, prawda? Którzy przed wyjazdem wydawali się spoko, a na wyjeździe powoli zaczynają nam działać na nerwy. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: I po reklamie.

0: Ale on czaruje. Benson Boone w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie i to jeszcze, słuchajcie, nie koniec. Wielka akcja w polskim internecie trwa nadal. Mimo że charytatywny stream u Łatwoganga skończył się już dawno temu, przypomnę, udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka, to uwaga, właśnie ruszyły licytacje dla dzieci z fundacji Cancer Fighters. Wiele znanych osób wystawiło swoje pamiątki i na przykład można wylicytować srebrny medal olimpijski Władimira Semiriunija. Jest koszulka FC Barcelony z podpisem Lewandowskiego i Szczęsnego. Są rękawice Artura Szpilki. Masa tych przedmiotów. Naprawdę setki rzeczy można wylicytować, więc jeśli macie trochę wolnej gotówki, no to wpadajcie na sk.pl, tam mamy link do licytacji, no i licytujmy, a kasa trafi na konto Fundacji Cancer Fighters i pomoże dzieciom chorym na raka. Za chwilę wracam do Was z hitami na czasie po krótkiej przerwie Dua Lipa.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i Twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
14: Posłuchaj o naszej majówce rabatów. To końcówki kolekcji w ofercie Spring Sale. Pojedyncze egzemplarze biżuterii i zegarków kupisz teraz nawet 50% taniej. Pozwól nam być swoim biżuteryjnym doradcą. Otwórz się na piękno i sprawdź ofertę w salonach stacjonarnych oraz na jubilersezam.pl.
15: I po reklamie.
16: Eska.

Budza. Na 7 minut przed godziną 10 to jest Jazzy. To są weekendowe hity na czasie, ale w ten weekend nie tylko hity na czasie dla was mamy. Załatwiamy wam najlepsze koncertowe wspomnienia tylko w Radiu SK do zgarnięcia. Uwaga, podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Jeśli chcecie takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy, że wpadniecie na sk.pl i tam się za darmo zgłosicie. Po prostu nam udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo jakiegoś takiego największego fana znacie. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, a my i dzisiaj, i jutro przez cały dzień takie bilety wam rozdajemy. I po godzinie 10 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. A wcześniej

0: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
1: Ha, nawet kilku.
2: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy do pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
4: SK Tarnów. Na czasie.
10: Michał Reszczyński. Jak szaleć, to na całego. Gry i zabawy, urodzinowy tort oraz dwa koncerty. Tak zapowiada się święto z okazji 180-lecia przyłączenia się Grabówki do Tarnowa. Na scenie pojawią się dwie grupy muzyczne. Uwaga na Jerze oraz Set Smiles. Wydarzenie odbędzie się na parkingu głównym centrum handlowego Zenit. Można wpadać od 15. A jeśli brakuje wam filmowych wrażeń, to jutro w kinie przy Staszica zaplanowano kolejną odsłonę cyklu Cine Marzenie. Na wielkim ekranie o godzinie 18 zostanie wyświetlony film Dyrygent.
11: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
12: Największe hity Maty w karierze na największym stadionie w Polsce. Wy to możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl za darmo, a już za chwilę dzwonię do kogoś z was w tej sprawie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Narcotics Trust z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Możecie znajomym przekazać, że w SC są do zgarnięcia bilety na matę. Razem ze mną teraz Ola. Cześć Ola.
1: Cześć.
0: Jak tam sobota mija? Już jakieś sprzątanie było, czy na razie leniwie?
1: Nie, my majówkę teraz zaczęliśmy, jesteśmy w Kazimierzu.
0: Wow, no to się nazywa sobotę. Ja się postaram, żeby ta sobota była jeszcze lepsza. Słyszałem, że ty może wielką fanką maty nie jesteś, ale za to znasz ogromną fankę maty. Kto to jest?
1: Moja córka jest ogromną fanką maty, jej przyjaciółka.
0: Ale no to udowodnij mi, że ta córka jest fanką maty, no.
1: Udowodnij, że jesteś fanką maty.
2: Udowadniam.
1: Ale w jaki sposób możemy udowodnić?
0: No właśnie, no.
1: Jakąś piosenkę może, kiedy ma, ile mata ma lat?
0: Nie, no.
2: 26.
0: A, to dużo o macie wie. Jak córka ma na imię?
1: Nadia.
0: Nadia, a jaki jest twój ulubiony kawałek maty?
2: Echo,
0: okej. Okay. Tutaj mama napisała, że ty masz 18 niedługo. Zaraz, czy ty w tym roku maturę piszesz?
1: Nie, napisałam, że mam 18 niedługo.
0: A nie, 18 maja ma urodziny.
1: 18 maja ma urodziny.
0: Ale to postarzałem ją troszeczkę.
1: Troszeczkę tak. O jakieś 6 lat.
0: Ale to już niedługo. A zaraz, czekaj. Ola, słuchaj, to jakbyś ty wygrała, załóżmy, bilety na matę, to byś puściła tak córkę?
1: Nie, no pojedziemy razem.
0: A, okej.
1: Okay. Pojedziemy razem.
0: No, tak.
1: Zrobię to dla niej.
0: A ty w ogóle lubisz
1: przyjaciółka...
0: Lubisz matę?
1: No ja tam... Powiedzmy, że coś tam słyszałam. Może wielką fanką nie jestem, ale jak muszę, to słucham.
0: I przymkniesz uszy, jak się jakieś tam przekleństwa trafią w razie czego.
1: No niestety. Jej przyjaciółka już ma bilety, więc ona już jest teraz zafascynowana, nie?
0: A, no to postaramy się zrobić tak, żeby twoja córka nie musiała zazdrościć. To teraz daj na głośnik, bo ja tobie i twojej córce Nadii mam coś ważnego do przekazania.
1: Daj na głośnik.
0: Nadia, jesteś tam, słyszysz? Bo ja, uwaga, teraz na antenie Radia SK w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie. Ten okrzyk radości potwierdza, że jest największą fanką maty, Ola.
2: Dziękuję.
0: Dobrej zabawy
1: Dziękujemy
0: wam życzę.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
0: To teraz, Ola, odpalaj matę, słuchaj, ucz się dyskografii, żebyś dobrze. Potem się dobrze z córką bawiła.
1: Dobrze, dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
3: Dzięki. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w Esce.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
17: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK, ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy mix hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata, m.in. Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK: SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można, wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami i to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SK.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
8: Posłuchaj o naszej majówce rabatów. To końcówki kolekcji w ofercie Spring Sale. Pojedyncze egzemplarze biżuterii i zegarków kupisz teraz nawet 50% taniej. Pozwól nam być swoim biżuteryjnym doradcą. Otwórz się na piękno i sprawdź ofertę w salonach stacjonarnych oraz na jubilersezam.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
18: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
17: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc gonią Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
19: Punktualnie godzina 11, sobota nam się no rozkręca, a więc jak sobota to...
20: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
19: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: To chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? I jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obrzyd dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33 zł.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
16: Można poinformować po prostu.
17: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
18: No w sumie.
19: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć odpalić, auto umyć, także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety tym razem Kazik, no nie pomoże żonie w sprzątaniu, a słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
3: Autopromocja.
10: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: 9 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
12: Michał Reszczyński, kultowy ojciec Mateusz, pojawi się na tarnowskiej scenie. Już 25 maja Artur Żmijewski wystąpi w Teatrze imienia Ludwika Solskiego. Ze sceny zabrzmią ponadczasowe utwory Leonarda Cohena. To będzie wieczór pełen wzruszeń w hołdzie dla Edwarda Żentary. Tymczasem Centrum Sztuki Mościce zaprasza na występ Świerczkowiaków. Koncert odbędzie się pod hasłem Pokolenia. Na mościckiej scenie wystąpią wszystkie grupy zespołu. Od przedszkolaków, przez dzieci i młodzież, aż po grupy reprezentacyjne. To już 28 czerwca.
13: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
14: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
15: Obawiam się lektury, jaka może być.
16: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
13: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
17: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że także SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
18: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
17: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś ufolutka spotyka. Na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Można poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: To są hity na czasie Damianu Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja, odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot i już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
7: Posłuchaj o naszej majówce rabatów. To końcówki kolekcji w ofercie Spring Sale. Pojedyncze egzemplarze biżuterii i zegarków kupisz teraz nawet 50% taniej. Pozwól nam być swoim biżuteryjnym doradcą. Otwórz się na piękno i sprawdź ofertę w salonach stacjonarnych oraz na jubilersezam.pl.
8: I po reklamie.

minut zostało nam do godziny 14. No tak już jest, że przy hitach na czasie czas szybciej leci. No ale żeby były te hity, no to muszą być też głośne nazwiska. Na przykład Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Robin Schulz, czy na przykład James Hype. Jest ich mnóstwo, a łączy ich jedno. Możecie ich usłyszeć w SK Live Remix. W każdy piątek od 20 gramy dla was takie klubowe perełki, które rozkręcają parkiety na całym świecie. A jeśli przegapiliście wczorajszy live, uwaga, mamy dla was też specjalny klubowy stream w naszej aplikacji. Pobierajcie ją już teraz, no i bawcie się gdziekolwiek będziecie mieli naszą łapkę.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: SGA Tarnów. Na czasie.
10: Michał Reszczyński swoimi energicznymi setami porywał parkiety w największych klubach w Polsce. Chodzi o DJ-a Killera, który już dziś pojawi się w Blue Velvet. Z kolei DJ Vicky zaprasza do Gold Angels na mocny majówkowy after. Ladies Night to natomiast sobotnia propozycja Alfy. Wadim Wronski zapoda same gorące sety, przy których nóżka aż sama rwie się na parkiet. A dziś w piwnicy Przepraszam odbędzie się karaoke. Do waszej dyspozycji będą tradycyjnie 4 mikrofony oraz miejsce na scenie. Więcej w mediach społecznościowych klubów.
11: Marcin Brodski, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
12: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
11: Obiekt rano znalazł przechodzień. Służby na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
13: To jest ekipa filmowa.
14: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
15: Jest rozłożone dużo rzeczy.
16: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
11: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

0: bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej. Unia Europejska jest super, bo oczywiście, no granice znamy tylko z opowiadań, nie tak jak nasi rodzice, no ale ich przepisy czasami bywają dziwne, bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal, innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal, a urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar. Był taki skandal. No właśnie, tak, tak. Tak się właśnie dzieje. Dzisiaj Dzień Unii. Życzymy wam wszystkim, żeby wasze życie było proste w Unii. No w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Dua Lipa i Physical West. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2115. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia Esca. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2115. Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. Radio Esca. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie. Albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. Trzy mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak. Liverpool, Chelsea. Jak na razie 1-0. Będziemy sprawdzać ten wynik. Radio
1: SK. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i Twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: I po reklamie.

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostaw.

tysięcy godzin do szczęścia. Piach na za ostrych zakrętach, 100 powodów dziennie by przestać. Dobre intencje w złych miejscach, naiwne spojrzenie na wszystko.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: SK, byle do 15 i Weekend Junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie. Ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo.
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonetty. Czy w domu, czy na zewnątrz? Zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Szykuj się na Ale.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły, no i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Oskar Cymes słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cymes za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino, czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
17: Ale to kręci!
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 16. Obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą. I uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK. Tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa. No i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kany i Wiktora.
2: I dwóch znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
16: Michał Reszczyński. Jak szaleć, to na całego. Gry i zabawy, urodzinowy tort oraz dwa koncerty. Tak zapowiada się święto z okazji 180-lecia przyłączenia się Grabówki do Tarnowa. Na scenie pojawią się dwie grupy muzyczne. Uwaga na Jerze oraz Set Smiles. Wydarzenie odbędzie się na parkingu głównym centrum handlowego Zenit. Można wpadać od 15. A jeśli brakuje wam filmowych wrażeń, to jutro w kinie przy Staszica zaplanowano kolejną odsłonę cyklu Cine Marzenie. Na wielkim ekranie o godzinie 18 zostanie wyświetlony film Dyrygent.
17: Muzyką się żyje.
18: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka.

teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu, zawsze próbuj się targować.

0: 17 minut po godzinie 16. To był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes. James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

Radio SK. No hesitation.

0: Dualipa, Łatwo Ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks, podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu Esca. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: I po reklamie.

idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał Was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak Wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899.

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: No, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoń otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
9: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
10: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
9: Tak.
10: To jest mniej więcej
9: nie
10: to
9: znaczy,
10: samo.
9: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
8: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego, ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena, A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aven w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak. Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
0: I po reklamie.
13: When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Tu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
8: Esko.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swim. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na Matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. Radio SK. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Boga, i bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: I po reklamie.
13: SK Tarnów. Na czasie.
14: Michał Reszczyński, kultowy ojciec Mateusz, pojawi się na tarnowskiej scenie. Już 25 maja Artur Żmijewski wystąpi w Teatrze imienia Ludwika Solskiego. Ze sceny zabrzmiał ponadczasowe utwory Leonarda Cohena. To będzie wieczór pełen wzruszeń w hołdzie dla Edwarda Żentary. Tymczasem Centrum Sztuki Mościce zaprasza na występ Świerczkowiaków. Koncert odbędzie się pod hasłem Pokolenia. Na mościckiej scenie wystąpią wszystkie grupy zespołu. Od przedszkolaków, przez dzieci i młodzież, aż po grupy reprezentacyjne. To już 28 czerwca.
15: Muzyką się żyje.
16: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Súbeme la Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK. Jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap dwudziestki w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli Dis Naraka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwa Ganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap dwudziestki, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie da się zasnąć, a podium zamyka Win od Gibsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl.
17: Imprezka.
18: Imprezka.
17: Imprezka. SK.
16: Wczoraj razem z wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano Dawid, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Mati Fuczyło, cześć.

Ej, chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zane, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: Agnieszka Tarnów.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Things She Said to Tatu w Radiu SK, 21 minut po 18, to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze, możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302, a ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach i jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam!
0: No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School. 4 pory roku w Radiu SK to jest imprezka. 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechii mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corey's The Corey, to już za chwilę.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie orkiestra 2026. To ich najnowsze hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19. To jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
2: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielski ustny i polski ustny i mam dość.
1: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast właśnie o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na narodowy na Matę zgarnąć. Radio SK. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem. I udawać, że go nie ma. Milky i David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bibi Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
22: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
21: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy Dead Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS 2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żugaj zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień, w sobotę, w Uniejowie. Potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj.
23: Imprezka.
24: Imprezka.
23: Imprezka. Imprezka.
21: W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekam na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na to od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie Płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

A i faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A to Magic System, to jest imprezka w sobotę 9 maja, jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie, mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo, ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny, to powtórka akcji, którą mogliście już poznać, a właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, polecicie. Nie wiadomo dokąd, no właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia, no i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze, natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych, mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja. SK.

0: mne tež.
1: To Jamali Policeman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach. I dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu, tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 kilometrze, no to nie słyszy się już często muzyki, tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Radio SK. Sabrina Carpenter i Espresso.

0: To Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Bolta, i dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula, to już za chwilę.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
3: Michał Reszczyński swoimi energicznymi setami porywał parkiety w największych klubach w Polsce. Chodzi o DJ-a Killera, który już dziś pojawi się w Blue Velvet. Z kolei DJ Vicky zaprasza do Gold Angels na mocny majówkowy after. Ladies Night to natomiast sobotnia propozycja Alfy. Wadim Wronski zapoda same gorące sety, przy których nóżka aż sama rwie się na parkiet. A dziś w piwnicy Przepraszam odbędzie się karaoke. Do waszej dyspozycji będą tradycyjnie 4 mikrofony oraz miejsce na scenie. Więcej w mediach społecznościowych klubów.
4: Muzyką się żyje.
5: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram wam ten kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagra u siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay.
0: Imprezka.
6: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
5: A ja mam dla was i zespoły, i solowe występy, i wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć zgłaszając się na sk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

dobrze wybiedzę, wie co na mnie dziś, jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Topping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin, jeszcze Brukbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów "musimy pogadać". Wow.

Lost Osomber i jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe. No bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. Radio SK. A dokładniej nasze składki.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Mio, Izalia i Dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo. A teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na sk.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć, Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Okay. Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga, mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl.
2: Fast, not gonna last.

to Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na SK.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bibi Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na SK.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18

Słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko. Więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do 3 nad ranem, to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Radio SK. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: na czasie.
1: Michał Reszczyński, dziennikarz, autor tekstów i mistrz satyry. Chodzi o Artura Andrusa, który już jutro pojawi się w sali lustrzanej w Tarnowie. Czego się można spodziewać? Z pewnością nie zabraknie błyskotliwego humoru. Spotkanie zaplanowano na godzinę 17, a to będzie wystawa pełna emocji, szczególnie tych skrajnych. Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza do Pałacyku Strzeleckiego na ekspozycję zatytułowaną Crash. Wystawa bada współczesne doświadczenia nadmiaru bodźców. Wernisaż odbędzie się 16 maja. Start o 19.30.
2: Muzyką się żyje.
3: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów. Między innymi bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDOS-a i Majmecan ciągle tutaj jestem, czyli słynny Disney na raka królował ostatnio weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bletka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21 to jest imprezka, a jak u was? Imprezka już rozkręcona, czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz... Wszystkie
1: hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. To ja gram.

David Guetta, Rihanna, Who's That Chick? Wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie, ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli. Te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie. I teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, na dawno mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

Let's begin.

przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs, Dope House for Money i Win. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretnie z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bieber Rexha, Fadeless i New Religion to za chwilę.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin' w imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22:00. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale w Westy mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio.sk. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I dwóch znajomych na esk.pl. Autopromocja.

0: prowadzi los.
1: W drodze szukam swego szczęścia. Prowadź mnie, póki widzę ląd. Powiedz, ile będę jechał.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest Radio SK.
2: Raz, dwa, trzy, ma!

0: Polska.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.